0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra Wrocław.
0: Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
0: Po reklamie.

0: kalendarzu mamy czwartek, 7 dzień maja, jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, o czym mówiliśmy w środę.
2: Magazyn reporterów Radia Gra.
1: Na wrocławskim Podwalu trwa wymiana kolejnego odcinka sieci wodociągowej. Prace prowadzone są na fragmencie między ulicami Muzealną a Piłsudskiego. Modernizacja obejmuje wymianę 400 metrów starych żeliwnych rur na nowoczesne. Dzięki temu dostawy wody mają być bardziej niezawodne, a sieć mniej podatna na awarie. W ramach inwestycji modernizowane są również przyłącza wodociągowe. Część prac prowadzona jest metodą bezwykopową, jednak w kilku miejscach konieczne było wykonanie wykopów na chodniku. Koszt inwestycji to prawie 540 tysięcy złotych. Zakończenie robót w połowie czerwca.
2: Magazyn reporterów Radia Gra.
1: Nowa przestrzeń dla podróżnych odlatujących z wrocławskiego lotniska. Przed majówką port uruchomił strefę pomiędzy poziomem pierwszym a drugim.
3: Znajduje się tam 288 miejsc do siedzenia dla pasażerów oczekujących na swój lot. To są miejsca bardzo wygodne, bardzo komfortowe, a z dużą ilością miejsca właśnie na nogi i z dostępem do prądu, co z punktu widzenia naszych pasażerów jest bardzo istotne. Żeby skorzystać z tej strefy, wystarczy pojawić się w okolicach gate'u pierwszego i drugiego i tam po schodach zejść nieco niżej i przestrzeń jest dostępna dla absolutnie każdego pasażera.
1: Nowością jest także elektryczny bus, który dowozi pasażerów z parkingu pod terminal.
3: Jest to bus absolutnie darmowy, kursuje co kilka minut i odbiera pasażerów z 8 przystanków, które są rozmieszczone na całej długości parkingu długoterminowego. W związku z tym nie ma żadnego problemu, żeby z takiego transportu skorzystać, no i skrócić tym samym czas dojścia od samochodu do terminalu lub po przelocie z terminalu do samochodu, którym będziemy mogli wrócić bezpiecznie do domu.
1: Mówił rzecznik lotniska Bartosz Wiśniewski.
2: Magazyn reporterów Radia Gra.
1: Rekordowe 110 instytucji, darmowe wejściówki i sporo ciekawych wydarzeń. 16 maja do Wrocławia powróci Noc Muzeów, czyli wyjątkowy wieczór, w czasie którego możecie bezpłatnie odwiedzić wiele ciekawych miejsc. Jak mówi Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu Urzędu Miasta Wrocławia, wśród nich także kilka zupełnie nowych placówek.
4: Wśród tych podmiotów także wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać, i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza arsze klasztoru we Wrocławiu, kotłowni wschodniej w Hydropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek, więc zajezdnia historyczna. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty.
1: Noc Muzeów to także wydarzenia towarzyszące, warsztaty i pokazy.
4: No co roku już Nocy Muzeów towarzyszy także, a w zasadzie co dwa lata towarzyszy także Biennale, więc liczne wystawy sztuki, performance realizowane przez Akademię Sztuk Pięknych, oczywiście we współpracy z licznymi miejskimi podmiotami. No, bardzo dużo atrakcji.
1: Tradycyjnie już do muzeów można dojechać zabytkowym taborem.
4: Specjalny transport, który jest realizowany przy wsparciu Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego, a więc te zabytkowe pojazdy będą jeździć na kilku trasach, zarówno tramwaje, jak i autobusy. Tu w przypadku autobusów także dzięki pomocy zajezdni, czyli Ośrodka Pamięci i Przyszłości, tego zabytkowego tak zwanego ogórka, który będzie kursował także po wyznaczonych trasach. Dzięki czemu ci, którzy będą chcieli odwiedzić możliwie dużo miejsc tego dnia, będą mieli taką okazję przy wykorzystaniu tego transportu, który oczywiście tego dnia będzie bezpłatny.
1: Które miejsca cieszą się największym zainteresowaniem odwiedzających?
4: Wśród takich trzech rekordowych miejsc są trzy ważne muzea. To jest Muzeum Narodowe, to jest Muzeum Miejskie, w szczególności Ratusz Wrocławski, no i właśnie Muzeum Architektury, pewnie ze względu na specyfikę miejsca, klimat klasztorny, kościelny, bo to piękny obiekt, także bardzo serdecznie tam zapraszam, ale zapraszam do odwiedzenia wszystkich tych miejsc. Pewnie nie uda się 110, ale można sobie wybrać te najbardziej ciekawe, interesujące. Cała też bardzo bogata oferta dla dzieci przygotowana przez 25 instytucji, więc będzie można to też zgrabnie połączyć, czyli będzie coś i dla dorosłych, i dla dzieci, więc serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty.
1: Noc Muzeów zawsze przyciąga wiele osób.
4: Nigdy nie policzyliśmy dokładnie frekwencji w takim ujęciu, żeby były liczone konkretne osoby, które biorą udział w tych wydarzeniach. Natomiast liczba odwiedzin jest dosyć imponująca, bo ona przekracza 100 tysięcy jakby odwiedzin. Przy założeniu oczywiście, że jedna osoba może tych odwiedzin mieć kilka. Te najczęściej odwiedzane miejsca to jest około 5 tysięcy odwiedzin w ciągu tej jednej nocy, więc dla wielu instytucji też jest to doskonała okazja do tego, żeby się zaprezentować możliwie największej liczbie uczestników.
1: Listę wszystkich instytucji, które biorą udział w wydarzeniu, znajdziecie na stronie pikwrocław.pl. Warto tam zajrzeć, ponieważ niektóre z nich wymagają wcześniejszych zapisów.
2: Magazyn reporterów Radia Gra.
1: 289 kolizji i 26 wypadków. Policja podsumowała majówkę na dolnośląskich drogach. To był intensywny czas dla funkcjonariuszy, zwłaszcza, że majówkowe kontrole zostały przedłużone o jeden dzień w ramach akcji Alkohol i Narkotyki.
5: W toku prowadzonych czynności policjanci poddali badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu blisko 20 tysięcy kierujących. Niestety, 68 z nich znajdowało się pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka. Analogicznie do poprzednich akcji, głównym celem prowadzonych wzmożonych kontroli było podniesienie poziomu bezpieczeństwa na dolnośląskich drogach.
1: Mówił Radiu Gra starszy aspirant Łukasz Poremski z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
2: Magazyn reporterów Radia Gra.
1: MPK Wrocław mówi o narastającej agresji wobec kontrolerów biletów. W ostatnich miesiącach doszło do wielu takich zdarzeń.
6: Nasz kontroler wyłapał pasażera, który faktycznie nie miał biletu, wyprosił go z pojazdu, tak by zebrać jego dane osobowe i wręczyć kwitek z wezwaniem do zapłaty kary. Natomiast gdy już byli poza pojazdem, ten kontrolowany pasażer zaatakował gazem pieprzowym naszego kontrolera. Później doszło do sytuacji, w której nasza kontrolerka znowu na pętli klecina została wypchnięta z tramwaju na przystanku. Na tyle to było nieszczęśliwe, że tramwaj był wysokopodłogowy. Ona spadła z tych 3 stopni na plecy, podparła się co naturalne ręką, no i niestety miała rękę, dłoń w temblaku przez dłuższy czas. A dzień później, po tym zdarzeniu, doszło do szarży na naszą kontrolerkę. Tu młody mężczyzna, próbując uciec, bardzo gwałtownie, bardzo dynamicznie wbiegł w nią barkiem i ona też musiała zostać poddana hospitalizacji.
1: Mówił Daniel Misiek, rzecznik wrocławskiego MPK. Przewoźnik obecnie analizuje różne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo kontrolerów.
2: Magazyn reporterów Radia Gra.
1: Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa brała udział w rozbiciu zorganizowanej grupy przestępczej. Przestępcy zajmowali się wytwarzaniem i sprzedawaniem nielegalnych papierosów. Jak mówi Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek z Izby Krajowej Administracji Skarbowej we Wrocławiu, straty Skarbu Państwa szacowane są na 640 milionów złotych.
7: Grupa działała od 2022 roku i wprowadziła do obrotu ponad 485 milionów sztuk nielegalnych papierosów, co naraziło Skarb Państwa na straty sięgające nawet 640 milionów złotych. Funkcjonariusze w jednej z lokalizacji wykryli działającą fabrykę, w której zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych bez akcyzy o wartości ponad 12 milionów złotych, maszyny do nielegalnej produkcji oraz prekursory do wytwarzania narkotyków. Przeszukano ponad 40 lokalizacji. W akcji zatrzymano 18 osób. Za zarzucane im czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Służby zabezpieczyły gotówkę w różnych walutach, złoto, pojazdy oraz nieruchomości o wartości blisko 10 milionów złotych.
2: Magazyn reporterów Radia Gra.
1: Mamy ciekawostkę dla turystów z Wrocławia. Muzeum Tajemnic i Eksploracji przenosi się z Kamiennej Góry do Krzeszowa. W nowej lokalizacji ta dość nietypowa atrakcja ma być dostępna już od tego miesiąca.
8: Przenosimy się, ponieważ muzeum z miesiąca na miesiąc, można by powiedzieć, coraz więcej treści musi przekazywać i chce przekazywać. W związku z tym musimy całość przewieźć do większego miejsca, dumnego, pięknego, bo mówimy o opactwie Krzeszów, na parterze tak zwanego domu opata i tam już w maju będzie można zwiedzać Muzeum Tajemnicy Eksploracji w zupełnie nowym wydaniu, z nowymi eksponatami i z nowymi opowieściami o tym, co odkryto albo co zdementowano. Właśnie w Krzeszowie pod koniec II wojny światowej przetransportowano jeden z najcenniejszych skarbów, które pojawiły się w trakcie II wojny światowej, czyli zbiorów pruskiej biblioteki państwowej, tak zwanej Berlinki. I tam na strychu kościoła świętego Józefa i na galeriach kościoła świętego Józefa były składowane największe dzieła kultury światowej, od rękopisów Beethovena, Bacha, i historia o tym jest niesamowita, bo to jest skarb, który został przejęty przez władzę polską i przez 30 lat był ukrywany w tajemnicy.
1: Zapraszał do nowej lokalizacji Krzysztof Wojtas z Muzeum Tajemnic i Eksploracji.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Sprawdźmy teraz, co ciekawego w pogodzie dla Wrocławia i Dolnego Śląska na ten czwartek, 7 dzień maja. Oj, sporo chmur dziś nad naszymi głowami i temperatura też nie poszaleje, bo z tych 11 czy 12 stopni o poranku zrobi nam się maksymalnie 15, może 16. Do tego w końcówce dnia więcej chmur deszczowych, no i wtedy możliwe przelotne opady deszczu. Tak to ma dziś we Wrocławiu wyglądać.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Dzień dobry, kłaniamy się Państwu bardzo nisko i bardzo słonecznie, witamy się i muzycznie też, no właśnie, do tego zmierzam. Zagrajmy coś na początek. Piotr Olszowski, kłaniam się, dzień dobry, witam i zapraszam.
10: Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Radio Gra Wrocław.

0: Rano i dobrze, tak, w czwartkowy ranek witamy się z wami bardzo serdecznie, pozdrawiając wszystkich państwa stojących w kolejce, a to do czajnika, a to do ekspresu, a to do łazienki, albo zakładam, wszyscy stoją w kolejce, żeby wyjść z psem na spacer. Takie kolejki też macie w domu, prawda? Czy nie? Dobrze, to może przejdźmy teraz do bezpieczniejszych tematów. 7 dzień maja w kalendarzu, dziś miny obchodzą August, Bogdał, Domicela, Flawian, Florian, Gizela, Jan, Ludmiła, Ludomir, Piotr, Róża, Stanimir i Wincenty. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Do końca roku pozostaje tylko 238 dni. Cóż ciekawego również dzieje lub wydarzyło się 7 maja. Co roku na przykład 7 maja Amerykanie obchodzą Narodowy Dzień Pieczonego Udźca Jagnieńcego. Gdybyście zastanawiali się, co dziś na obiad, to może pieczony udziec jagnięcy jako mięso, które zawiera mniej tłuszczu niż inne rodzaje czerwonego mięsa. To taka polecajka, chyba że w ogóle z mięsa chcecie dziś zrezygnować, to też jest to jakiś pomysł.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Dobrze wam gramy w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Kłaniamy się bardzo nisko i bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy już na ulicach Wrocławia w drodze. Uśmiechamy się do siebie, pozdrawiamy się bardzo serdecznie. Zobaczcie, jak to może zrobić dzień człowiekowi, jak ktoś tak się pięknie pozdrowi na drogach, sam jak wykonywać jakieś nerwowe ruchy. Polecam. A już w najbliższy weekend, od 8 do 10 maja na Placu Wolności, frajda dla fanów kulinariów, tu też będzie można się przejechać, bo będzie smaczny targ, czyli kilka festiwali tematycznych w jednym, festiwal smaków świata, japoński Sakura, festiwal azjatycki, matcha festiwal, a także festiwal piwa, wina i trunków rzemieślniczych. O tym ostatnim za dużo mówić nie będziemy, wiadomo czego tam będzie można spróbować. Natomiast festiwal smaków świata to możliwość skosztowania specjałów z Gruzji, Turcji, Persji czy Armenii. Będzie też Sakura festiwal japoński, czyli kultura i estetyka kraju kwitnącej wiśni, matcha festiwal z kolei, czyli najwyższej jakości japońska herbata matcha do spróbowania. Polecamy gorąco, to już w najbliższy weekend na Placu Wolności.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Welcome to

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Felix Jen, Boy You Turn Me, to za nami, a przed nami jeszcze między innymi Snap Rytmicznie, czyli będzie na naszej antenie. Jeśli ktoś ma taką przestrzeń i trochę czasu do tego, żeby nóżka pochodziła, to polecam. Jakaś ta forma aerobiku i rozgrzewki porannej też zawsze jest.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
7: W Leroy promocja trwa.

0: pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
4: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Po reklamie.
6: Sprawdźmy teraz, co ciekawego w pogodzie dla Wrocławia i Dolnego Śląska na ten czwartek, 7 dzień maja. Oj, sporo chmur dziś nad naszymi głowami i temperatura też nie poszaleje, bo z tych 11 czy 12 stopni o poranku zrobi nam się maksymalnie 15, może 16. Do tego w końcówce dnia więcej chmur deszczowych, no i wtedy możliwe przelotne opady deszczu. Tak to ma dziś we Wrocławiu wyglądać.
7: To jest Gra FM.

Coraz bliżej 7 na zegarze, a to oznacza, że coraz bliżej też najświeższych wiadomości w radiu Gra FM Wrocław. A my czytamy jeszcze, spoglądam sobie teraz, jak wyglądają te plany dotyczące ogromnego podwórka na Obinie, czyli tej przestrzeni między ulicami Piastowską, Sienkiewicza, Reja i Nowowiejską, bo tutaj będzie na nowo. Inwestycja ma ruszyć niebawem, no i cały ten kwartał mający ponad 17 tysięcy metrów kwadratowych będzie wyglądał inaczej. Będą 3 nowe strefy rekreacyjne, plac zabaw dla dzieci, boisko wielofunkcyjne dla młodzieży, a także ścianki, siłownia zewnętrzna, nowe drogi wewnętrzne, chodniki, 3 podziemne miejsca gromadzenia odpadów, 3 wiaty rowerowe, miejsca na gabaryty i jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy. Jeśli po drodze, jak piszą urzędnicy, nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, no to prace powinny ruszyć podczas wakacji, a później mają potrwać 640 dni. Czekamy na realizację tej inwestycji. Radio.

0: Bardzo blisko 7 na zegarze, a to oznacza, że za chwilę u nas wiadomości w raporcie i trochę szczegółów też na ten czwartek, czwartunio, jak będzie pogoda wyglądała w tej najbliższej przyszłości, o tym przekonamy się w prognozie. Czy będzie aż tak wspaniale w weekend, jak podczas ostatniej majówki? No to jest jeden ze znaków zapytania, jaki sobie tutaj na razie stawiamy, ale na to pytanie odpowiemy.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Team Racing School każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.
1: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność, to świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Po reklamie.
14: Czwartek mamy w kalendarzu, 7 dzień maja, na zegarach jest 7, czas na kolejny raport.
15: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport Radia Gra. O poranku. Pijany kierowca autobusu w aglomeracji wrocławskiej. W organizmie miał blisko 0,5 promila alkoholu. Kierował pojazdem, który obsługiwał trasę z Brzeziny do Wrocławia. Mężczyzna został skontrolowany przez policjantów w ramach ostatniej akcji Alkohol i Narkotyki. Jak mówi nam Mirosław Zieliński, prezes Dolnośląskich Linii Autobusowych, przewoźnik, do którego należy autobus, wcześniej nie zanotowano żadnych incydentów z udziałem tego kierowcy.
16: No chciałem powiedzieć, że jako przewoźnik pozostajemy w stałym kontakcie z policją w celu pełnego wyjaśnienia sprawy. No, kierowca, któremu odebrano prawo jazdy, jest w naszym zespole od ponad roku. Jeżeli okoliczności zdarzenia się potwierdzają, bo badamy tą sprawę, to zgodnie z naszą jakby procedurą wyciągniemy surowe konsekwencje wobec kierującego. Na chwilę obecną został odsunięty od pracy do czasu wyjaśnienia tej sprawy.
15: Dolnośląskie linie autobusowe zapowiadają też dodatkowe kontrole kierowców. A teraz dobra informacja dla pasażerów wrocławskiego lotniska. Wraca połączenie ze stolicy Dolnego Śląska do Monachium. Kierunek obsługiwany przez niemieckiego przewoźnika ponownie pojawi się w rozkładzie lotów z Wrocławia już od 1 czerwca.
17: Połączenie wraca po kilku tygodniach przerwy, która była spowodowana restrukturyzacją przewoźnika. Teraz loty do stolicy Bawarii będą obsługiwane przez większe samoloty, dzięki czemu średnia liczba miejsc zwiększy się z 90 do około 150. Władze lotniska podkreślają, podkreślają, że to cenne połączenie ze względu na możliwości przesiadkowe. Port w Monachium oferuje sporo dalekich kierunków.
15: Te relacje przygotowała nasza reporterka Paulina Schneider.
13: Radio Gra poleca.
15: Od dziś do niedzieli na Placu Solnym we Wrocławiu odbywać się będą 15 targi książki regionalnej Sileziana. W tegorocznej edycji uczestniczyć będzie 30 wydawców i wydawczyń, głównie z Dolnego Śląska. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Targi skupiają się na prezentacji publikacji małych, niezależnych wydawnictw oraz twórczości autorów związanych z regionem. W programie przewidziano spotkania autorskie. Dodatkowo uczestnicy będą mogli wziąć udział w literackich spacerach i wycieczkach rowerowych inspirowanych książkami. Ważnym elementem wydarzenia są konkursy literackie dla różnych grup wiekowych, a podczas targów ogłoszeni zostaną ich laureaci. Oferta wydawnicza obejmuje książki dla dzieci, literaturę piękną, publikacje historyczne i kulturalne, spotkania autorskie, ekspozycje oraz starty spacerów i wycieczek rowerowych odbywać się będą również w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej przy Rynek 58.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
15: Wiosna rozkwita w maju, przyroda budzi się do życia. Niestety dla alergików to bardzo trudny czas. Pyłków w powietrzu jest teraz wyjątkowo dużo.
18: W tym momencie najbardziej, jeśli chodzi o drzewa, to pyli brzoza, dęby, topole czy wierzby. Natomiast w połowie maja rozpocznie się pylenie traw, które są bardzo alergenne.
19: Od czego zależy, że ci alergicy szczególnie będą mieli przekichane tej wiosny?
18: Oczywiście od pogody. Jeśli mamy pogodę słoneczną, dodatkowo wieczną, to stężenie tych pyłków jest znacznie wyższe. Taką ulgą dla alergików jest pogoda deszczowa.
15: Na wiosenny spacer z przyrodnikiem Zbigniewem Kanią wybrał się Marcin Czarnobilski. W radiu gra czas na raport sportowy o poranku. Rafał Jędraszek, zapraszam. Zakończył się sezon zasadniczy w Ekstraklasie koszykarzy w ostatniej kolejce. Śląsk Wrocław pewnie pokonał na wyjeździe Miasto Szkła Krosno 88-66. WKS mógł liczyć na skuteczną grę Jakuba Nizioła, który zdobył 19 punktów i zanotował 9 asyst. Dobre występy zaliczyli także Aydin Penawa 11 punktów i 8 zbiórek oraz Błażej Kulikowski 11 punktów i 3 zbiórki. Wrocławianie ostatecznie zajęli trzecie miejsce w tabeli w pierwszej rundzie play-off. Śląsk zmierzy się z Arką Gdynia. Inna drużyna z Dolnego Śląska, Górnik Wałbrzych, nie zdołała zakwalifikować się do fazy play-in i zakończyła sezon na 11 miejscu. O 2 ostatnie miejsca w play-off powalczą w fazie play-in Anwil Włocławek, Zastal Zielona Góra, MKS Dąbrowa Górnicza oraz Stal Ostrów Wielkopolski. Wraz z opadami deszczu do Wrocławia przyszło ochłodzenie. Dziś termometry w ciągu dnia pokażą do 15 stopni Celsjusza, do tego czwartek raczej dniem bez słońca we Wrocławiu. Prognozy nie wykluczają także dalszych opadów deszczu. Ciśnienie rośnie obecnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra okolice 1008 hektopaskali.
14: Róża Gizela, ale też Jan, Piotr, Ludmiła, Wincenty, Domicela i Flawia dziś świętują. Wszystkiego dobrego. Jeśli ktoś ma jakąkolwiek inną okazję do świętowania, to też bardzo serdecznie pozdrawiamy, ściskamy. I zaczynamy kolejną godzinę poranka. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, gramy.
13: Radio Gra Wrocław.
20: Muzyka wybrana dla ciebie.

Rano i dobrze o tej porze, jak zwykle na tej fali macie dużo dobrego grania, ale też dobrych słów, kilka prosto z gwiazd, czyli horoskop, jak zwykle o tej porze na czwartek, 7 dzień maja, który to dzień podobno przynosi więcej energii do działania niż to było w środę, we wtorek czy w poniedziałek. Przynosi też taką chęć uporządkowania spraw na własnych zasadach. To dobry moment, by zrobić coś po swojemu, tak mówią gwiazdy. Waga może dziś podjąć decyzję, która doda jej pewności, tu warto zaufać własnej ocenie. Skorpion z kolei odkryje coś istotnego. Ta informacja pomoże spojrzeć szerzej. Strzelec poczuje impuls do zmiany. Nawet mały krok przyniesie odświeżenie. Koziorożec ma ponoć zyskać, jeśli tylko skupi się na konkretach. Praktyczne podejście daje zawsze najlepsze efekty. Wodnik znajdzie inspirację w rozmowie. Ktoś tu może podsunąć ciekawy pomysł. Natomiast ryby powinny zadbać o spokój. Chwila wyciszenia uporządkuje myśli. Dobrego dnia!

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra na 88 i 8 FM. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej podsumowanie tej piłkarskiej środy, no bo znamy już komplet finalistów Ligi Mistrzów. Wczoraj w Monachium rozegrano drugi mecz półfinału Bayern kontra PSG. I to nie było tak wspaniałe widowisko jak ten ostatni mecz w Paryżu. Gradu bramek nie było, bramki padły dwie, w dodatku ta druga, jak twierdzą kibice niemieckiej drużyny, no zdecydowanie za późno, bo wręcz w ostatnich sekundach tego doliczonego czasu gry, a remis w Monachium to niestety było o jedną bramkę za mało, żeby w ogóle walczyć dalej o finał. I tak oto PSG kontra Arsenal. Wpisujemy sobie te daty, czyli sobota, 30 dzień maja, godzina 18, żeby nikomu nie umknęło. A wracając jeszcze na chwilę, to wczorajszy mecz był kolejną dobrą okazją do nauki przepisów, jakże czasami skomplikowanych i zaskakujących. Nie każda ręka w polu karnym, i wcale nie mówię tutaj o ręce bramkarza, musi być odgwizdana i tym bardziej przynieść drużynie przeciwnej rzut karny. Kto wiedział? Ręka do góry? No jakoś tak czuję, że lasu rąk w górze bym nie zobaczył.
1: Radio Gra FM.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95 i 1 FM. Wrócimy za chwilę do grania, do dobrej czwartkowej playlisty, no ale wcześniej zapowiedź, bo w sobotę 16 maja podczas tegorocznej Nocy Muzeów zaplanowano we Wrocławiu kursowanie 5 bezpłatnych linii, na których pojadą zabytkowe tramwaje i autobusy. Takie kursy będą odbywały się w godzinach od 16 do 23. No wiadomo, to jest Noc Muzeów, więc przynajmniej fragment tej nocy muszą obsłużyć. No a za organizację całego wydarzenia odpowiada Klub Sympatyków Transportu Miejskiego. I tak oto będzie można przejechać się na przykład tramwajem Linka Hoffmann Standard z 1929 roku, albo Konstalem z 49, 60 albo z lat 80. Autobusów też będzie przepięknych kilka, Ikarusy, Jelcze, Autosany. No piękne czasy mogą się przypominać, niektórym łezka wokół się zakręci.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Ale Farben, Body Talk to już za nami na playliście Radia Gra. Do 8 jeszcze trochę sobie na tej fali pogramy. Mrozu będzie między innymi, nie taki pogodowy, tylko nasz muzyczny, artystyczny i jego złoto. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato.

0: jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Wraz z opadami deszczu do Wrocławia przeszło ochłodzenie. Dziś termometry w ciągu dnia pokażą do 15 stopni Celsjusza, do tego czwartek raczej dniem bez słońca we Wrocławiu. Prognozy nie wykluczają także dalszych opadów deszczu. Ciśnienie rośnie obecnie na redakcyjnym barometrze Radia Gra okolice 1008 hektopaskali.
6: Gra FM.

0: Dobra nuta na tej fali w Radiu Gra na 95.1 FM. Tak wam gramy we Wrocławiu na dobry początek dnia. O 8.00 kolejny raport i najświeższe informacje z Wrocławia, też z kraju, ze świata. A mamy takie świeże dane, bardzo optymistyczne, dotyczące portu lotniczego Wrocław, który to obsłużył w kwietniu znowu rekordową liczbę pasażerów. 456.903 osoby, co oznacza wzrost o ponad 10% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. No i wśród tych najpopularniejszych kierunków turystycznych, do których wyruszali pasażerowie, pasażerki właśnie z Wrocławia, były Malta, Mediolan, Bergamo oraz Paryż. Pięknie, wspaniale i pozdrawiamy bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy dopiero taką podróż do któregokolwiek z tych kierunków albo w inne miejsca, ale właśnie stąd od nas z Wrocławia, mają w planach jeszcze na ten rok. Zapraszamy!
1: Radio Gra FM.

0: bardzo blisko 8 na zegarze, a to znaczy, że za chwilę najświeższe wiadomości w raporcie. Trochę też o pogodzie na dziś wam opowiemy, warto tego posłuchać. Przyglądamy się też nieco, wybiegając w przyszłość temu, jaka pogoda będzie w weekend i o tym jeszcze sobie też trochę opowiemy. Ale wcześniej będą wiadomości w raporcie.
1: Radio Gra.

Są samochody. Jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1. www.imbwar.pl

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzu mamy czwartek, 7 dzień maja, jest już 8 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
3: Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynamy od najnowszych technologii wkraczających do wrocławskich szkół średnich. Cztery placówki otwierają klasy dronowe. Czego będą uczyć się młodzi wrocławianie, to sprawdzała Martyna Czerwińska.
4: Uczniowie będą się uczyć sterowania, ale także programowania i naprawiania dronów. Sprawdziany zamiast w ławkach będą się więc odbywać na świeżym powietrzu z kontrolerem w ręku, co bardzo podoba się przyszłym kandydatom.
5: Czyli fajne, bo nie trzeba z nim siedzieć w ławkach i uczyć się działań z matematyki, tylko w końcu coś ciekawego, nowego.
4: Nowy profil klas to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, mówi wiceprezydent Wrocławia Michał Młyńczak.
6: A statki bezzałogowe to przyszłość nie tylko militarna, ale również niezwykłe ich wykorzystanie w służbie cywilnej i w coraz większym zakresie codziennego działania.
4: 18 maja rusza rekrutacja do szkół, więc jeśli czujecie, że operator bezzałogowego statku powietrznego to coś dla was, to ostatnia chwila na decyzję.
3: A my do tematu będziemy wracać w dzisiejszych raportach Radia Gra. Powiatowy zespół szpitali z siedzibą w podwrocławskiej Oleśnicy pochwalił się nowymi zakupami. Były możliwe dzięki środkom unijnym, a dokładniej z Krajowego Planu Odbudowy.
7: Doposażyliśmy przy pomocy środków unijnych oddział wewnętrzny i poradnię kardiologiczną. Do dnia dzisiejszego do naszego oddziału wewnętrznego trafił następujący sprzęt. Defibrylator najnowszej klasy, 4 łóżka elektryczne, też już takie przystosowane do pacjentów wymagających intensywnej opieki medycznej. Będą one stanowiły wyposażenie sali intensywnej opieki medycznej na oddziale wewnętrznym.
3: Mówiła Agnieszka Cholewińska, dyrektorka Oleśnickiego Szpitala.
8: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: 7 powieści kryminalnych znalazło się w finale tegorocznej edycji Nagrody Wielkiego Kalibru. Laureata poznamy podczas 23. Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach między 27 a 31 maja. Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone podczas gali 30 maja. Do nagrody nominowano następujące tytuły: Przemiana Amelii Jabłońskiej, Śmierć w skalnym lesie Agnieszki Jesz, Trzecia osoba Anny Kańtoch, Odcienie przemocy Grzegorza Karwowskiego, Z miłości Marty Ryczko, Gołoboże Macieja Siembiedy oraz Agat Michała Wierzby. Nagroda Wielkiego Kalibru przyznawana jest od 2004 roku autorom najlepszych powieści kryminalnych lub sensacyjnych wydanych w poprzednim roku. Zwycięzca otrzyma statuetkę oraz 25 tysięcy złotych ufundowane przez prezydenta Wrocławia. Słuchacie raportu Radia Gra o poranku. Na terytorium Łotwy z kierunku Rosji wleciały 2 drony. Bezzałogowce spadły we wschodniej części kraju przy granicy z Rosją i Białorusią. Na miejscu pracują wojsko, policja i straż pożarna.
9: Łotewskie media podają, że jeden z dronów mógł rozbić się w Rzeżycy. To małe miasto na wschodzie kraju. Około 3:30 policja otrzymała zgłoszenie, że w okolicach magazynu ropy naftowej widoczny jest dym. Straż pożarna, która przyjechała na miejsce, stwierdziła jednak, że nie doszło do zapłonu paliwa. Wciąż nie jest pewne, gdzie spadł drugi bezzałogowiec, ale siły zbrojne Łotwy wydały ostrzeżenia o zagrożeniu przestrzeni powietrznej obejmujące miasta Lucyn, Balwi i Rzeżyca.
3: Tyle Jakub Rybski. Na ten moment nie wiadomo, do kogo należały maszyny. Przy mikrofonie ponownie Rafał Jędraszek. Zapraszam na kolejny raport sportowy o poranku w Radiu Gra. W najbliższą sobotę piłkarze Ręczni Śląska Wrocław rozegrają decydujące spotkanie w Lidze Centralnej. O 15 w hali Orbita zmierzą się z Jurandem Ciechanów. Stawką meczu będzie awans do Orlen Superligi. Sezon nie rozpoczął się dla Śląska najlepiej. Drużyna traciła punkty w kilku spotkaniach z niżej notowanymi rywalami. Jednak w drugiej części rozgrywek wrocławianie prezentowali znakomitą formę, wygrywając kolejne mecze i stając się jednym z głównych kandydatów do awansu. Dopiero w ostatniej kolejce Śląsk przegrał z Pogonią Szczecin 25-33, co sprawiło, że walka o promocję rozstrzygnie się w ostatniej serii gier. Obecnie Śląsk ma 2 punkty przewagi nad Pogonią. Rywale zagrają z ostatnią drużyną tabeli i są faworytem tego spotkania. Dlatego wrocławianie muszą wygrać, by nie oglądać się na wynik z Warszawy.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
3: Pełne zachmurzenie we Wrocławiu, jak tak spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra. Do tego prognozy mówią o jego utrzymywaniu się w zasadzie przez cały dzień. Niewykluczone, że jeszcze dziś popada deszcz, do tego czwartek z rosnącym ciśnieniem, obecnie na poziomie 1008 hektopaskali i temperaturą maksymalną w granicach 15 i kreski na plusie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
2: To już po ósmej. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Witamy bardzo serdecznie. Kolejna godzina dobrego porankowego grania przed nami. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć.
8: Radio Gra Wrocław.
10: Muzyka wybrana dla Ciebie.

Rano i dobrze, dobra czwartkowa muzyczna pobudka na tej fali. I tak sobie teraz myślę, że jemu też przydałaby się pobudka. Mam tu na myśli pana posła Łukasza Mejzę, jeszcze do niedawna posła Prawa i Sprawiedliwości, choć to już nieaktualne. Ostatnio głośno było o Mejzie nie tylko dlatego, że z PiSu został wyrzucony, ale też dlatego, że postanowił walczyć w klatkach. Teraz pan poseł znowu o sobie przypomina i robi to w doskonale znany sobie i nam chyba też sposób. Jego konto punktów karnych znowu się powiększy. Teraz będzie ich, uwaga, ktoś to podliczył, 225. Tak, 225 punktów karnych. I kto wie, czy to koniec. Fotoradary zarejestrowały ostatnio posła, jak jechał szybciej niż pozwalały na to znaki. Zrobiły mu kilka zdjęć. W dodatku w trakcie jazdy rozmawiał przez telefon komórkowy, trzymając smartfona w dłoni. Mam wrażenie, że przy kolejnej okazji to usłyszymy jeszcze, że pędził na wstecznym, bez świateł, pasów i jeszcze na autostradzie. Chociaż może to już będzie jednak za dużo. No i co oczywiste, kara za to wszystko będzie, tylko jak pan poseł zgodzi się ją przyjąć.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra i za chwilę do naszej playlisty czwartkowej oczywiście wrócimy, ale wcześniej informacja raczej z tych smutnych, nietragicznych na szczęście, a dotyczy jednej z licytacji, które odbywały się podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chodzi o nocowankę z Julią Wieniawą. Pamiętacie, ta licytacja zakończyła się kwotą ponad 100 tysięcy złotych, ale ostatecznie do inicjatywy nie dojdzie. Jak ujawniła menadżerka artystki, zwycięzca nie wpłacił zadeklarowanych pieniędzy, a kontakt z nim całkowicie się urwał. A czy po pierwsze, smutne i szkoda, że tych pieniędzy nie będzie, bo na pewno przydałyby się i kupiono by za to jakiś przydatny w niejednym polskim szpitalu sprzęt. Ale też tak sobie myślę, że może to jednak nie był jakiś głupi żart. Może on, ten zwycięzca licytacji, się czegoś o Julce dowiedział. Nie wiem, że zabiera kołdrę w nocy, albo jeszcze gorzej, że chrapie. No umówmy się, kto by chciał takiej nocowanki? Ale to i tak mimo wszystko. Z nocki u Wieniawy korzystać nie trzeba, ewentualnie można zakupić stopery do uszu, zabrać swoją kołdrę, ale kasę należało wpłacić.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
15: Po reklamie.
16: To jest Gra FM.

Rano i dobrze w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej będzie małe przypomnienie, małe zaproszenie dla, chciałem powiedzieć, młodych artystów. 95.1. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej będzie małe przypomnienie, małe zaproszenie dla, chciałem powiedzieć, młodych

0: specjalistów, ewentualne uzupełnienie prac w tak zwanej teczce, którą każdy z kandydatów musi przygotować na rekrutację. Ale umówmy się, z drugiej strony też mogą paść mocne, krytyczne słowa, sugerujące na przykład zmianę upodobań, kierunku i po prostu śmiało twierdzące: niestety, proszę pana, proszę pani, z tego nic nie będzie. Może polonistyka, może chemia, może na geografię, marketing i zarządzanie. Na to też trzeba być gotowym.
1: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Talk to You to już za nami w Radiu Gra. Ale do 9 jeszcze trochę pogramy. Jugoton i Malczyki między innymi przed nami. Zostańcie blisko radia. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
8: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
9: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
10: Nie jesteś niewinny.
11: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksilimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: Po reklamie.
16: Pełne zachmurzenie we Wrocławiu, jak tak spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra. Do tego prognozy mówią o jego utrzymywaniu się w zasadzie przez cały dzień. Niewykluczone, że jeszcze dziś popada deszcz, do tego czwartek z rosnącym ciśnieniem, obecnie na poziomie 1008 hektopaskali i temperaturą maksymalną w granicach 15 kreski na plusie.
17: To jest Gra FM.

0: straceni.
1: Jesteśmy coraz bliżej 9:00 na zegarze, a to oznacza, że wiadomości w raporcie przed nami, to już niebawem. Pierwsze 3 dni matur za nami. Wczoraj sporo było takich relacji, opinii po maturach z języków obcych. Oczywiście ogromna większość pisała maturę z angielskiego i szczerze mówiąc, pośród tych dziesiątek, a może nawet setek opinii, czy to tych wysłuchanych na naszej antenie, bo pytaliśmy maturzystów o to, jak im poszło, czy tych wyczytanych opinii w sieci, w internecie, może na palcach jednej dłoni zliczyłbym tych, którzy obawiają się wyników matury z angielskiego. To jest niesamowite. Ojczysty budzi większą trwogę niż obcy. Ale okej, dobrze, że chociaż czegoś się nie boimy.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.

0: Jesteśmy już bardzo blisko 9 na zegarze, a to znaczy, że za chwilę u nas kolejne wiadomości w raporcie, trochę szczegółów pogodowych też, więc warto zostać blisko radia, to chciałem powiedzieć, a trochę się zamyśliłem, dlatego że chciałem wam też przekazać, że wcale się nie pożegnamy za chwilę, dziś zostanę z wami trochę dłużej. Na tej fali jesteśmy razem do 12. Zostańcie blisko radia, za chwilę wiadomości.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
5: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski Olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: O reklamie.
0: W kalendarzu czwartek, 7 dzień maja, jest 9, w Radiu Gra czas na kolejny raport.
13: Rafał Jędraszek, zaczynamy raport Radia Gra. Na początek, na lotnisku nie ma żartów. Przekonał się o tym podróżny, który zarezerwował wycieczkę z wrocławskiego portu lotniczego. Podczas nadawania bagażu powiedział, że w swojej torbie ma bombę. Z nami Paulina Schneider. Paulino, jak zareagowali pracownicy lotniska?
14: Błyskawicznie. Natychmiast wdrożono procedury bezpieczeństwa i wezwano funkcjonariuszy Straży Granicznej. Chociaż 49-letni Polak próbował tłumaczyć, że był to tylko nieprzemyślany żart, to było już za późno. Jego bagaż zabezpieczono i dokładnie sprawdzono. Żadnego ładunku tam nie znaleziono, jednak mimo tego turysta nie uniknął konsekwencji. Decyzją kapitana samolotu został skreślony z listy pasażerów i musiał pożegnać się z urlopem w Hiszpanii.
13: Tyle od Pauliny. Dziękujemy. A teraz w radiu gra wrocławski akcent dotyczący budowy centralnego portu komunikacyjnego. CPK rozpoczął bowiem postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego dotyczące budowy podstacji trakcyjnych na trasach kolei dużych prędkości między Warszawą a Łodzią oraz Łodzią a właśnie Wrocławiem. Przetarg obejmuje przygotowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizację dwóch podstacji w rejonie lotniska i miejscowości Dmosin, które zasilą linię kolejową numer 85 Warszawa-Lotnisko-Łódź, a także podstacji Kuźnica-Czajków dla linii 86 Sieradz-Wrocław. W ramach zamówienia przewidziano również opcję budowy kolejnych podstacji na tych liniach, łącznie Łącznie planowana jest realizacja 5 obiektów. W pierwszym etapie postępowania spółka przyjmie wnioski od zainteresowanych firm i konsorcjów, a następnie wyłoni maksymalnie 7 wykonawców do dalszych rozmów. Według harmonogramu odcinek Warszawa-Łódź ma zostać uruchomiony w 2032 roku, a 3 lata później szybka kolej połączy także Poznań i Wrocław. W raporcie zmieniamy temat i mamy ciekawostkę dla wrocławskich filmowców. Rozpoczął się nabór filmów do 3. edycji konkursu krótkich form filmowych, którego finał zaplanowano w czasie tegorocznej 15. edycji festiwalu Omaś a Kieślowski w Sokołowsku. Bartek Paulus sprawdził, do kiedy filmowcy muszą zgłosić swoje produkcje.
2: Termin zgłoszeń mija 20 czerwca, a sam festiwal zaplanowano pod koniec sierpnia. To konkurs dla autorów filmów dokumentalnych, fabularnych i animacji. Mogą w nim wystartować zarówno studenci, jak i absolwenci szkół filmowych. Zgłaszać mogą się także niezależni twórcy. Są jednak pewne warunki. Film nie może być dłuższy niż pół godziny i powinien być zrealizowany w okresie od 1 stycznia ubiegłego roku do 20 czerwca tego roku. Zakwalifikowane do finału filmy będą prezentowane w czasie festiwalu. Główna nagroda w konkursie to 3000 zł.
13: Dodajmy, że formularz zgłoszeniowy znajdziecie na oficjalnej stronie Festiwalu Filmowego w Sokołowsku.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Setki ratowników z Warszawy, Poznania, Śląska, Olsztyna, Kielc oraz Rzeszowa wciąż walczą z potężnym pożarem na Lubelszczyźnie. Akcja trwa drugą dobę. Ogień w Puszczy Solskiej objął ponad 500 hektarów.
6: Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie 2 Black Hawków, 4 śmigłowców z Lasów Państwowych oraz 4 dromaderów. Mamy ogromne możliwości zrzutu wody z powietrza.
13: To był nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
13: Czwartek raczej pochmurnym dniem we Wrocławiu, choć w drugiej części dnia niewykluczone przebłyski słońca, ale prognozy przeglądane w Radiu Gra od rana nie wykluczają także i dziś opadów deszczu. 1009 hektopaskali na wrocławskich barometrach. Ciśnienie rośnie 15 stopni Celsjusza maksymalnie, pokażą wrocławskie termometry.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Kolejne wiadomości u nas za niecałą godzinę o 10:00, a ja raz jeszcze mówię dzień dobry, tak, dziś trochę nietypowo, nie żegnam się z wami, ale witam w kolejnej godzinie dobrego grania na tej fali. Piotr Kluszowski, dzień dobry, cześć. Gramy dalej.
1: Radio Gra FM.

0: Lottery w Radio Gra. Tak wam gramy na tej fali w poranek, to już możemy to sobie śmiało nazwać przed południem czwartkowym. Dzień dobry, cześć i czołem wszystkim, którzy dołączają. Niektórzy być może już planują wakacje. No to uwaga, uwaga, taki komunikat się pojawia. Kolejna linia lotnicza zmniejsza. Bagaż podręczny na pokład tylko z plecakiem 40 na 30 na 15. Ludzie, naprawdę, teraz jak ktoś będzie chciał sobie taki bagaż podręczny, jakąś walizeczkę albo plecak kupić, to trzeba się konkretnie zastanawiać, sprawdzić najpierw, dokąd mamy wylot, jaką linią będziemy lecieli, zweryfikować wymiary i dopiero pójść do sklepu i kupić sobie taki plecaczek. A na wszelki wypadek, jak będziecie dobierali sobie jakiś portfel, to też z wielkością nie szaleć, bo w którymś momencie może się okazać, że za duży, za duży.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
8: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Gra Wrocław.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Oskar Cyms, niech mówią, niech mówią, niech śpiewają, niech grają artyści kolejni na naszej antenie, na antenie Radia Gra do 10. I na pewno jeszcze będą, pograją, pojawią się, proszę bardzo, wideo między innymi środa, czwartek jeszcze u nas do 10. To ja od razu odpowiadam, żeby ktoś nie miał wątpliwości. Czwartek, czwarteczek w kalendarzu. Zostańcie blisko radia. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl. Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Czwartek raczej pochmurnym dniem we Wrocławiu, choć w drugiej części dnia niewykluczone przebłyski słońca, ale prognozy przeglądane w Radiu Gra od rana nie wykluczają także i dziś opadów deszczu. 1009 hektopaskali na wrocławskich barometrach, ciśnienie rośnie 15 stopni Celsjusza maksymalnie, pokażą wrocławskie termometry.
3: Słuchasz radia Gra FM.

Dobra muza na tej fali w Radio Gra. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej będzie zaproszenie na Partynice. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice zaprasza na dwa kolejne wydarzenia, które połączą, jak czytamy w zapowiedzi, świat jeździectwa, rodzinnej zabawy i sportowych emocji. I to wszystko przed nami. 9 maja na przykład, dzień otwarty rekreacji jeździeckiej. Na odwiedzających czekają takie atrakcje jak zawody jeździeckie uczniów wyższej szkółki jazdy, zwiedzanie stajni z instruktorem, przejażdżki na kucykach, zawody hobby horse, które przecież są coraz bardziej popularne. Nawet mój trener personalny wraz z córeczką trenuje hobby horse. Tak, tak. Polecamy. Do tego gonitwy w Google'ach z wirtualną rzeczywistością. Zapowiada się naprawdę ciekawie. Więcej szczegółów na stronach internetowych. Polecamy.

0: Dobre granie w Radiu Gra na tej fali, to macie jak w banku i wrócimy na pewno do naszej playlisty po 10:00 po kolejnych wiadomościach, a jeszcze tylko przypominam, że w kalendarzu 7 dzień maja dziś Światowy Dzień Hasła, jeśli dawno nie uaktualnialiście swojego hasła, no właśnie, bo z hasłami to jest tak, że to nie chodzi tylko o to, żeby mieć dobre hasło, tylko żeby dość często to hasło zmieniać, a nie mieć jedno na całe życie, bo tak radzą eksperci. A więc w Światowym Dniu Hasła może, że czas zweryfikować, jak tam z tymi waszymi hasłami, czy nie są zbyt oczywiste, zbyt łatwe, albo czy komuś czegoś nie wypapraliście przy kawie.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
0: Mamy czwartek, 7 dzień maja, jest 10:00, w Radiu Gra czas na kolejny raport.
14: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek program Bezpieczny Wrocław, który tym razem zawita do kolejnych szkół. Od 1 września w 4 placówkach ponadpodstawowych otworzą się nowoczesne klasy dronowe. W takich właśnie klasach uczniowie będą zdobywać umiejętności niezbędne w pracy operatora bezzałogowych statków powietrznych.
15: W ramach tego połączenia powstają od 1 września 4 klasy innowacji, w ramach których będą przyszli uczniowie uczyć się pracy i obsługi statków bezzałogowych. A statki bezzałogowe to przyszłość nie tylko militarna, ale również niezwykłe ich wykorzystanie w służbie cywilnej i w coraz większym zakresie codziennego działania. Liczymy na to, że wrocławska edukacja dodatkowo poprzez tą ofertę dla uczniów jeszcze lepiej przygotuje młodych ludzi do przyszłych zawodów.
14: Mówił Radiu Gra Michał Młyńczak, wiceprezydent Wrocławia.
1: Temat dnia w Radiu Gra.
14: Defibrylator i 4 łóżka na interne. To tylko część sprzętu, jaka trafiła do szpitala w podwrocławskiej Oleśnicy. Doposażona dzięki funduszom z KPO ma być także kardiologia.
16: Trafiły do nas 2 aparaty USG. Jeden aparat USG będzie stanowił wyposażenie poradni kardiologicznej, drugi oddziału wewnętrznego. Do oddziału wewnętrznego również już dostarczono nam wózek anestezjologiczny i parawany jezdne mobilne. Jeżeli chodzi o sprzęt, który jeszcze ma do nas dotrzeć, jesteśmy już po przeprowadzeniu wszystkich postępowań przetargowych, mamy zawarte umowy, czekamy tylko na dostawy.
14: To była Agnieszka Cholewińska, dyrektorka Powiatowego Zespołu Szpitali w podwrocławskiej Oleśnicy.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
14: Tegoroczna Noc Muzeów w stolicy Dolnego Śląska zapowiada się rekordowo. Aż 110 instytucji weźmie udział w wydarzeniu, które odbędzie się 16 maja. Wśród nich znajdzie się 28 muzeów i archiwów, 48 galerii i pracowni artystycznych. Organizatorzy przygotowali ponad 150 wydarzeń specjalnych, takich jak warsztaty, wykłady, spotkania z artystami, pokazy filmowe i wernisaże. Przewidziano także liczne wydarzenia plenerowe, w tym spacery architektoniczne, oprowadzanie po np. osiedlu WUWA, a także rejsy po Odrze. Jedną z największych atrakcji będzie możliwość zwiedzania na co dzień niedostępnego Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Nowością tegorocznej edycji będzie także udostępnienie zwiedzającym kotłowni wschodniej we wrocławskim Hydropolis odrestaurowanego industrialnego budynku dawnego zakładu wodociągów na Grobli z XIX wieku.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Zgodnie z prognozami ekspertów stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej jest podyktowana niepewną sytuacją geopolityczną.
17: Na przykład Donald Trump raz mówi, że chce szybko zakończyć wojnę z Iranem, a innym razem eskaluje swoje groźby. Raz wspiera niższe ceny ropy, a raz je podnosi. Rada Polityki Pieniężnej nie chce działać pochopnie, więc na razie mówi, poczekajmy, aż to się wszystko uspokoi. Dlatego Rada poziomu stóp nie zmienia. Większość z nas oczywiście pewnie liczyłoby na obniżkę stóp, no bo niższe raty zawsze cieszą, ale na to na razie się nie zanosi. Prędzej będą podwyżki rat kredytów i stóp procentowych.
14: Tyle od Krzysztofa Berendy. Pochmurno. Tak będzie we Wrocławiu praktycznie przez cały dzień, choć mapy przeglądane i to dosyć szczegółowo od samiuszkiego ranka w Radiu Gra dają szanse niewielkie, ale jednak na chwilowe przebłyski słońca. Z kolei do 15 stopni Celsjusza maksymalnie wskażą dziś wrocławskie termometry. Ciśnienie rośnie obecnie na poziomie 1010 hektopaskali.
0: To już po 10. Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, witam serdecznie. Czytam właśnie, że do systemu kaucyjnego może wejdą butelki po alkoholach, szklane, wiecie o co chodzi. Dopiero będzie wesoło. Plastikowe to w reklamówkach przynajmniej nie dzwonią, jak idziemy na zakupy do sklepu.
11: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: And Little Times w Radiu Gra. Za chwilę pogramy dalej, więc zostańcie blisko radia. A jeszcze teraz krótki news, informacja, proszę bardzo, taka, która może zainteresować, myślę, nie tylko taksówkarzy i ich klientów. Dzięki zmianom w przepisach pierwsze autonomiczne taksówki, czyli takie bez kierowcy w środku, mogą wyjechać na nasze ulice jeszcze przed końcem 2026 roku. Przełom jest zasługą nowelizacji prawa o ruchu drogowym, która to nowelizacja zniosła kluczowe bariery regulacyjne i już podobno niektórzy zaczynają się dostawcy takich usług interesować naszym rynkiem. No coś pięknego to się okaże, ale coś wyjątkowego na pewno, że kierowcy, albo inaczej taksówki bez kierowców wyjadą na nasze drogi. Ciekawe, czy na postojach też będą sobie zajeżdżały drogę albo zamawiały fikcyjne kursy, żeby tylko pozbyć się kolegi z kolejki? Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: To jest Gra FM.

0: I Just Died in Your Arms, Komodo w radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Za momencik wrócimy do grania, ale wcześniej zapowiedź ciekawego wydarzenia sportowego, bo już w najbliższą niedzielę, panie i panowie, czyli 10 maja dokładnie, na Stadionie Olimpijskim drużyna futbolu amerykańskiego Panthers Wrocław rozegra ostatnie domowe spotkanie w sezonie 2026 Polskiej Futbol Ligi. Przeciwnikiem wrocławian będzie Kraków Kings. Ten pojedynek rozpocznie się o godzinie 13. Z tego co patrzę, pogoda powinna sprzyjać. No to oby tylko kibice sprzyjali i licznie pojawili się na Olimpijskim i trzymali kciuki za nasze wrocławskie Pantery. My mocno trzymamy kciuki, liczymy na zwycięstwo i taki dobry akcent właśnie przy okazji tego ostatniego spotkania domowego w tym sezonie.
1: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla Ciebie.

Oddział zamknięty i party. Kto pamiętał ten numer? No to był dobry moment i dobra okazja, żeby sobie przypomnieć. Pogramy jeszcze trochę na pewno do 11:00 i o pełnej oczywiście kolejne najświeższe informacje. W raporcie trochę szczegółów pogodowych, a z pogodą akurat coś, tak mam wrażenie, warto być dziś szczególnie na bieżąco.

0: Różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.

0: Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
5: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Po reklamie.
9: Pochmurno. Tak będzie we Wrocławiu praktycznie przez cały dzień, choć mapy przeglądane i to dosyć szczegółowo od samiuszkiego ranka w Radiu Gra dają szanse niewielkie, ale jednak na chwilowe przebłyski słońca. Z kolei do 15 stopni Celsjusza maksymalnie wskażą dziś wrocławskie termometry. Ciśnienie rośnie obecnie na poziomie 1010 hektopaskali.
10: To jest Gra.

0: Hello, w Radio Gra, na tej fali w Radio Gra we Wrocławiu na 95.1 FM. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej muszę wam się z wami podzielić takim obrazkiem, który teraz oglądam w internecie. Górka Szczepińska już gotowa, czytamy na stronach miejskich, są zdjęcia z drona. To naprawdę wygląda wspaniale, pięknie. Wygląda to wręcz jakaś wizualizacja. Plac zabaw z gigantycznym linarium, dwa boiska, tor wrotkarski, schodki na górkę saneczkową, która przydaje się nie tylko zimą, uporządkowana przestrzeń, nowe drzewa i żywopłot z grabu. Tak to w tej chwili wygląda. Coś pięknego. Warto odwiedzić swoją drogą. Weekend przed nami, więc polecamy gorąco. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.

0: trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187, a grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.

0: największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: Po reklamie.
2: Czwartek w kalendarzu, 7 dzień maja, jest 11. W radiu gra czas na kolejny raport.
3: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Wygraliśmy szansę na życie. Jesteśmy zaszczyceni i wdzięczni całej Polsce. Tymi słowami mama 2,5-letniego Henia z Wrocławia dziękuje za pieniądze na leczenie synka od fundacji Cancer Fighters. Chłopczyk choruje na ostrą białaczkę. Jest jednym z pierwszych beneficjentów akcji Łatwo Ganga, który w 9 dni streamingu zebrał ponad 280 milionów złotych. Kiedy brakujące 2 miliony złotych na nierefundowane lekarstwo wpłynęło na konto, nie mogliśmy uwierzyć, mówi mama chłopca.
4: To był taki moment, kiedy Henio był przez chwilę w zawieszeniu. Nie wiedzieliśmy, jak będzie z dostawą leku. To się bardzo wlokło. Teraz poczuliśmy dużą ulgę z racji tego, że po prostu będzie nam o wiele łatwiej. Możemy zająć się trochę innymi rzeczami niż ciągłym dbaniem o zbiórkę, o różne aukcje.
5: Jak dziś czuje się Heniu?
4: Henio właśnie je krupniczek. Tu, żeby udzielić wywiadu, musiałam przerwać, ale bardzo mnie poganiał, żebym mu dużo kartofelków podawała. Ma bardzo dobry apetyt, bawi się, nie jest aktywny, dobrze się ma.
5: To nie zatrzymuje pani więcej, bo Heniu głodny, trzeba jeść krupniczek,
4: tak
5: kończyć.
4: Jest. I zdrowieć.
5: Dziękujemy i zdrowieć, dużo zdrowia.
4: Dziękujemy wszystkim, całej Polsce.
3: Z mamą 2,5-letniego Henia Małgorzatą Drwięgą Ostaszewską rozmawiała Martyna Czerwińska.
0: Radio Gra poleca.
3: A polecamy ruszające dziś we Wrocławiu na Placu Solnym 15. Targi Książki Regionalnej Silesiana. W tegorocznej edycji udział weźmie 30 wystawców i wydawczyń, głównie z Dolnego Śląska. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Targi skupiają się na prezentacji publikacji małych, niezależnych wydawnictw i twórczości autorów związanych z regionem. W programie przewidziano spotkania autorskie, a także udział w literackich spacerach i wycieczkach rowerowych inspirowanych książkami. Ważnym elementem wydarzenia są konkursy literackie dla różnych grup wiekowych. Podczas targów ogłoszeni zostaną ich laureaci. Oferta wydawnicza obejmuje książki dla dzieci, literaturę piękną, publikacje historyczne i kulturalne. Targi potrwają do niedzieli. A teraz noc muzeów, ale w aglomeracji wrocławskiej, dokładnie w Oleśnicy. W ramach tego wydarzenia będziecie mogli poznać historyczne ciekawostki związane z tym miastem. O szczegółach Piotr Paszkowski.
6: 16 maja od godziny 17.30 do 20.30 będzie odbywał się nocny spacer po Oleśnicy z przewodniczką. Początek trasy w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią.
7: Zwiedzamy oczywiście starówkę, najstarsze części, najpiękniejsze, w których tak w zasadzie mieszczą się też wszystkie nasze najważniejsze zabytki, czyli będziemy sobie obchodzić mury miejskie, zobaczymy zamek, kościoły, co ważniejsze.
6: Mówiła przewodniczka Dorota Karlińska. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, a zapisy odbywają się poprzez stronę internetową Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy.
3: Tyle od Piotra, a teraz czas na wiadomości ogólnopolskie. 123 zatrzymane osoby i 330 tysięcy zabezpieczonych plików z nielegalnymi treściami. To efekt przeprowadzonej przez policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości akcji Hellfire, wymierzonej w przestępczość pedofilską. Co wiadomo o zatrzymanych?
8: To osoby w wieku od 19 do 94 lat. Przede wszystkim odkryto u nich pliki przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci. 95 zatrzymanych osób usłyszało zarzuty karne, 47 podejrzanych trafiło do aresztów.
3: Tyle Krzysztof Zasada.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
3: Szarawo i ponuro we Wrocławiu, do tego możliwe, że jeszcze dziś popada deszcz. No i do tego wszystkiego mamy ochłodzenie do 15 stopni Celsjusza maksymalnie, pokażą dziś wrocławskie termometry, a ciśnienie rośnie prawie 1011 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Dziś osiągnie normę i rosnąć będzie dalej, aż do jutrzejszej nocy. Biometr jest i pozostanie na razie niekorzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
2: Myślę sobie, to jest taki moment, to jest taki czas, kiedy kawa, a być może u niektórych już nawet druga, powinna wjechać na pokład po to, żeby jakoś przetrwać ten, no nie zawsze stabilny pogodowo dzień i czas, zwłaszcza, że do weekendu już bardzo blisko. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć!
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
0: Radio Gra Wrocław.
2: A żeby lepiej się tą kawę robiło, to teraz wam zagram taką nutę, która doda tyle energii, tyle werwy, że nic lepiej się w tym przypadku nie sprawdzi. Uwaga, robimy trochę głośniej. Opróżnij tackę. Dosyp kawy. Dolej mleka. I lecimy. To ja też poproszę.

0: Halo, halo, nie śpimy. Dobrego grania, za chwilę ciąg dalszy w Radiu Gra. A teraz informacja, która może przydać się, no bo wielu z was na pewno wybiera się w tym roku, a być może nawet organizuje dla swojego dziecka komunię, przyjęcie do pierwszej komunii świętej. I wiecie, o czym już teraz będzie mowa, tak, tak? O prezentach, bo tutaj naprawdę warto być na bieżąco. Te trendy, te oczekiwania, ta moda zmienia się w każdym roku. No i okazuje się, że w tym roku znowu jest inaczej. Blisko 69% badanych w takiej specjalnej ankiecie przeprowadzonej przed sezonem komunijnym wskazało elektronikę jako prezent komunijny. Rok wcześniej to było niecałe 50%, więc idziemy z tą elektroniką do przodu. No i okazuje się, że absolutnym numerem jeden na tych listach życzeń dzieci pozostają laptopy. To ponad 43%, za nimi są smartfony, ale nie smartfony po prostu, tylko to muszą być smartfony z absolutnie najwyższej półki. Wiecie, z tymi prezentami naprawdę trzeba ostrożnie, bo można sobie narobić biedy, jak tylko nie traficie idealnie i w punkt z modelem, jego wyposażeniem albo najnowszą generacją. Tak to wygląda teraz. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.

0: Dobre granie w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Za chwilę ciąg dalszy dobrej czwartkowej playlisty, ale wcześniej taka informacja jeszcze o tym, co dziś w zasadzie to już można zobaczyć na wrocławskim rynku i w okolicy. Ponieważ dziś Wrocław na jeden dzień staje się stolicą ogólnopolskiego święta kominiarzy i europejską stolicą kominiarstwa. I tak oto na rynku przed nami parada z udziałem kilkuset kominiarzy. Coś wyjątkowego. O 11 zgodnie z planem powinna rozpocząć się uroczysta msza we wrocławskiej katedrze, a po niej można się spodziewać krótko po 12 kilkuset kominiarzy przejdzie w uroczystym orszaku do rynku na spotkanie z władzami samorządowymi. Zatem pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkim przyglądającym się temu spektakularnemu widowisku. Co radzimy? Oczywiście, żeby trzymać się za guziki.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra Wrocław.

0: Silver w Radiu Gra na tej fali. Zbliżamy się powoli do godziny 12. W samo południe oczywiście u nas najświeższe, najważniejsze informacje w raporcie. A do 12 jeszcze trochę pogramy. Pamiętacie mandarynę? Pani Marta pojawi się tutaj u nas i pięknie zaśpiewa. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
7: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.

Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w procent, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie.

0: Agnieszka Chylińska, nie mogę cię zapomnieć w radiu gra. Ciąg dalszy tego dobrego grania oczywiście po 12. Za chwilę u nas informacje najświeższe w raporcie. Jeszcze zerkam sobie do kart historii. Tego dnia, czyli 7 maja 1968 roku, w nocy z 6 na 7 maja dokładnie, nad Tatrami przetoczył się najsilniejszy odnotowany wiatr halny, osiągający prędkość około 300 km na godzinę. No, wyglądam sobie za okno, dziś tak mocno na szczęście nie wieje, ale i pogoda jakoś specjalnie nie rozpieszcza. Więcej szczegółów pogodowych za chwilę po wiadomościach w raporcie. Zostańcie blisko radia.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
7: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Mamy czwartek w kalendarzu, to jest 7 dzień maja, jest 12 w Radiu Gra FM Wrocław. Czas na wiadomości w raporcie.
3: Rafał Jędraszek, zapraszam i ten raport. Zaczynam od tematu zatrzymania kierowcy, który prowadził autobus na trasie aglomeracji wrocławskiej z Brzeziny do Wrocławia. Policja podczas kontroli sprawdziła stan jego trzeźwości. Na alkomacie wyświetlił się wynik 0,5 promila alkoholu.
4: Jako przewoźnik pozostajemy w stałym kontakcie z policją w celu pełnego wyjaśnienia sprawy. Kierowca, któremu odebrano prawo jazdy, jest w naszym zespole od ponad roku. Do tej pory nie dochodziło do żadnych incydentów z jego udziałem. Jeżeli okoliczności zdarzenia się potwierdzają, bo badamy tą sprawę, to zgodnie z naszą jakby procedurą wyciągniemy surowe konsekwencje wobec kierującego. Na chwilę obecną został odsunięty od pracy do czasu wyjaśnienia tej sprawy.
3: Mówił nam Mirosław Zieliński, prezes Dolnośląskich Linii Autobusowych.
5: Temat dnia w Radiu Gra.
3: Klasy dronowe we wrocławskich szkołach. Od 1 września w ramach programu Bezpieczny Wrocław w 4 placówkach ponadpodstawowych uczniowie będą zdobywać umiejętności niezbędne w pracy operatora bezzałogowych statków powietrznych. Jakie zagadnienia poznają uczniowie takich klas? Na to pytanie odpowiada Radiu Gra Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, dyrektorka Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu. To jedna z tych placówek, która zrealizuje takie zajęcia.
6: Nasza innowacja nazywa się systemy bezzałogowe. Otóż nie bez celu skierowana innowacja dla klas, które realizują rozszerzoną matematykę, fizykę, ponieważ technik mechatronik, technik automatyk takie przedmioty realizuje i przede wszystkim podstawy mechatroniki, podstawy programowania, podstawy elektroniki, prawa lotniczego, to będą te filary, które uczniowie w czasie tych 4 lat będą opanowywać.
3: Dodajmy, że klasy dronowe pojawią się w nowej ofercie rekrutacyjnej w Zespole Szkół nr 1 przy Słubickiej, Zespole Szkół Logistycznych przy Dawida, Elektronicznych Zakładach Naukowych przy Brańborskiej i Lotniczych Zakładach Naukowych przy Kiełczowskiej.
5: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: 7 powieści kryminalnych znalazło się w finale tego rocznej edycji Nagrody Wielkiego Kalibru. To następujące tytuły: Przemiana Amelii Jabłońskiej, Śmierć w Skalnym Lesie Agnieszki Jesz, Trzecia Osoba Anny Kańtoch, Odcienie Przemocy Grzegorza Karwowskiego, Z Miłości Martyryczko, Gołoboże Macieja Siembiedy oraz Agat Michała Wierzby. Laureata poznamy podczas 23. Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, który odbywać się będzie we Wrocławiu pomiędzy 27 a 31 maja. Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone podczas gali 30 maja. Słuchacie raportu Radia Gra. W szpitalach w całej Polsce od dzisiaj obowiązują nowe standardy opieki okołoporodowej. Jedna ze zmian dotyczy na przykład znieczulenia podczas porodu.
7: Od dzisiaj każdy szpital w Polsce musi zapewnić co najmniej jedną metodę łagodzenia bólu porodowego. Także od dzisiaj po każdym porodzie zalecany jest trwający co najmniej 2 godziny nieprzerwany kontakt skóra do skóry matki i dziecka. Nowy standard przewiduje też badanie w kierunku cukrzycy zawsze między 24 a 28 tygodniem ciąży. Ważna zmiana dotyczy też kobiet, które doświadczyły poronienia. Nowe przepisy przewidują zapewnienie im większej prywatności, w tym możliwość pobytu w oddzielnej sali, a także dodatkowe wsparcie położnej.
3: Tyle Michał Dobrołowicz. Czwartek we Wrocławiu z pełnym zachmurzeniem, choć niektóre z map pogodowych przeglądanych w Radiu Gra optymistycznie twierdzą, że możliwe w drugiej części dnia chwilowe przejaśnienia i nawet pojawienie się słońca. Co do temperatury, to do 15 stopni Celsjusza maksymalnie. Wrocławskie termometry wskażą w ciągu dnia. Ciśnienie powoli rośnie, okolice 1011 hektopaskali na barometrach. Wiatr słaby, północno-zachodni.
2: Kolejne informacje, kolejne newsy z Wrocławia, ale też z kraju, ze świata u nas oczywiście za niecałą godzinę. Punkt 13. A ja raz jeszcze mówię dzień dobry już w tej popołudniowej części dnia. Piotr Kulszowski, kłaniam się nisko. Razem jeszcze godzinkę, do 13 jesteśmy. Gramy.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Gra FM.

0: Dario G w Radiu Gra, tak wam gramy na tej fali. Za chwilę pogramy więcej, pogramy dalej, ale wcześniej dobre wieści prosto z nieba, że tak niezwykły sposób o tym opowiem i rozpocznę te informacje, bo na tym niebie jeszcze w maju pojawią się nowe samoloty, które przylecą prosto z Ameryki. Chodzi oczywiście o pierwszą parę samolotów F-35 Husarz, bo tak one się oficjalnie nazywają. Co istotne, ten przylot to pojawienie się nowych F-35, dokładnie 20 lat po tym, jak przyleciały do nas pierwsze F-16. No i właśnie, co istotne, mają przylecieć do kraju samodzielnie, czyli nie, że ktoś je tutaj u nas złoży na miejscu i dopiero będą gotowe do latania. I sądzę, że to jest dobry, najlepszy chyba sprawdzian do tego, czy się nadają, czy są w pełni sprawne, czy nie ma tam jakichś, wiecie, problemów ze startem i tak dalej. Skoro taki kawał drogi przelecą, to znaczy, że wszystko będzie okej. A tak w ogóle to najlepiej, gdyby nie musiały sprawdzać się w boju. Ale dobrze, że będą.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Castorama.
11: Teoria
9: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid.
13: Po reklamie.

0: When the rain begins to fall. Trochę jakbyśmy próbowali wywoływać deszcz. A mam nadzieję, że tak to ostatecznie na dłuższą metę nie zadziała. Uwaga, uwaga, wspominałem już dzisiaj o nocy muzeów, ale w kontekście komunikacji miejskiej, że będzie można przejechać się zabytkowym tramwajem albo autobusem. No ale oczywiście najważniejsze w nocy muzeów są muzea. 110 instytucji, w tym właśnie 28 muzeów i archiwów, 48 galerii i pracowni artystycznych. To takie zestawienie nocy muzeów we Wrocławiu 2026. W ciągu tej jednej nocy, jak zapowiadają również na stronach miejskich, a właściwie to popołudnia i wieczoru, wrocławskie muzea i galerie otworzą drzwi dla mieszkańców i turystów w całym mieście. Polecamy gorąco, dużo się będzie działo. Oczywiście noc muzeów przypominamy już 16 maja, a w wielu miejscach już teraz, za chwilę ruszą zapisy na różnego rodzaju warsztaty, więc warto rozejrzeć się w sieci, co ciekawego będzie nas we Wrocławiu przy tej okazji czekało.
1: Radio Gra FM.

0: Pet Shop Boys w radiu Gra FM Wrocław. Do 13 jeszcze trochę pogramy, o pełnej oczywiście najświeższa, najważniejsza informacja, a muzycznie u nas między innymi niejaki Vito B, czyli Bambino, żeby nie zabrzmiało jednak jak w jakimś kryminale. I oczywiście Sanach. Ale jazz to u nas już za chwilę. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na MediaExpert.pl.

Obsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Dream. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wie serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wie

0: wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
6: Tanio tutaj jest, stokrotka.
8: Po reklamie.
9: Czwartek we Wrocławiu z pełnym zachmurzeniem, choć niektóre z map pogodowych przeglądanych w Radiu Gra no, optymistycznie twierdzą, że możliwe w drugiej części dnia chwilowe przejaśnienia i nawet pojawienie się słońca. Co do temperatury, to do 15 stopni Celsjusza maksymalnie. Wrocławskie termometry wskażą w ciągu dnia. Ciśnienie powoli rośnie, okolice 1011 hektopaskali na barometrach. Wiatr słaby, północno-zachodni.
10: To jest Gra FM.

Enrique Iglesias i Pitbull. Enrique, boski Enrique, który pojawi się w Polsce już w najbliższą sobotę 9 maja i da koncert w Gdańsku. Kto się wybiera? Ręka do góry. Będziemy się przyglądać temu widowisku, tak powiem. Ja też się będę przyglądać, przysłuchiwać wam jutro od samego rana. Spotykamy się punkt 6, Piotr Kolszowski. Dobrego dnia, dobrego czwartku życzę. A jutro przypominam piątek, piąteczek. I z takim akordem i w takim rytmie rozpoczniemy sobie dzień. Do jutra. Trzymajcie się. Cześć.

0: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
15: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
14: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
16: Ten zabójca nie popełnia błędów.
14: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
17: Po reklamie.
18: 7 dzień maja, mamy czwartkowe popołudnie, już 13 na zegarach. Posłuchajcie najnowszego raportu.
19: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Centralny Port Komunikacyjny rozpoczął postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego dotyczące budowy podstacji trakcyjnych na trasach kolei dużych prędkości między Łodzią a Wrocławiem, a także między Warszawą a Łodzią. Przetarg obejmuje przygotowanie projektów budowlanych i wykonawczych, a także realizację dwóch podstacji w rejonie lotniska i miejscowości Dmosin, które zasilą linię kolejową 85 Warszawa-Lotnisko-Łódź, a także podstacja Kuźnica-Czajków dla linii 85. Sieradz-Wrocław. W ramach zamówienia przewidziano również opcję budowy kolejnych podstacji na tych liniach. Łącznie planowana jest realizacja 5 obiektów. W pierwszym etapie postępowania spółka przyjmie wnioski od zainteresowanych firm i konsorcjów, a następnie wyłoni maksymalnie 7 wykonawców do dalszych rozmów. Według harmonogramu odcinek Warszawa-Łódź zostanie uruchomiony w 2032 roku, a 3 lata później szybka kolej połączy także Wrocław z Poznaniem. A teraz wrocławskie lotnisko i kolejny przykład, że pewne żarty nie powinny mieć miejsca. Przekonał się o tym podróżny, który zarezerwował wycieczkę z wrocławskiego portu lotniczego. Podczas nadawania bagażu powiedział, że w swojej torbie ma bombę.
20: Natychmiast wdrożono procedury bezpieczeństwa i wezwano funkcjonariuszy Straży Granicznej. Chociaż 49-letni Polak próbował tłumaczyć, że był to tylko nieprzemyślany żart, to było już za późno. Jego bagaż zabezpieczono i dokładnie sprawdzono. Żadnego ładunku tam nie znaleziono, jednak mimo tego turysta nie uniknął konsekwencji. Decyzją kapitana samolotu został skreślony z listy pasażerów i musiał pożegnać się z urlopem w Hiszpanii. Straż Graniczna kolejny raz przypomina, że każda informacja o możliwym zagrożeniu traktowana jest bardzo poważnie, a procedury są nie tylko czasochłonne, ale też kosztowne. Takie żarty mogą prowadzić, tak jak w tym przypadku, do zakazu wylotu, ale też do kar finansowych.
19: Przestrzegała w swojej relacji reporterka Radia Gra Paulina Schneider.
3: Temat dnia w Radiu Gra.
19: Szpital w Podwrotowskiej Oleśnicy dzięki wsparciu z KPO pozyskał nowy sprzęt. To m.in. aparaty USG, defibrylatory i 4 specjalistyczne łóżka, ale to nie wszystko.
4: To będą holtery ciśnieniowe, holtery AKG, bieżnia wysiłkowa dla poradni kardiologicznej, kapnograf dla oddziału wewnętrznego oraz komputery, które będą obsługiwać ten sprzęt medyczny.
19: Mówiła Agnieszka Cholewińska, dyrektorka powiatowego zespołu szpitali w Oleśnicy. A teraz przypomnienie, że ruszyły zapisy na letnie półkolonie organizowane we wrocławskich szkołach podstawowych w wakacje. W tym roku przygotowano ponad 4,5 tysiąca miejsc w 27 placówkach. Na uczestników czekają różnorodne zajęcia, w tym sportowe, artystyczne czy plastyczne, a także wyjścia do różnych atrakcji. Rekrutacja potrwa do 12 maja.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
19: Coraz mniej kobiet wśród studentów na politechnikach. Z najnowszego raportu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy wynika, że panie stanowią około 32% studentów uczelni technicznych.
17: Czy warto pójść na politechnikę? Dlaczego to jest miejsce dla kobiet też?
21: Myślę, że politechniki są po prostu miejscem dla wszystkich.
22: Brakuje tak zwanych role models, czyli dziewczyn, kobiet, które już są na uczelniach technicznych, które realizują swoją karierę w nauce czy w technologii. No to dziewczyny jednak nie mają tych wzorców. Trzeba byłoby sięgnąć niżej, do szkół, do sposobów, w jakie dziewczynki są edukowane, a tu widzimy wiele różnic w kontekście tego, jak uczy się dziewczynki, jak uczy się chłopców.
19: Z Marią, studentką Politechniki Łódzkiej, oraz Sandrą Wiktorko, jedną z autorek raportu, rozmawiał Michał Dobrołowicz.
18: Bardzo chciałabym powiedzieć, że przed nami piękne popołudnie, ale niestety nic z tych rzeczy. Przed nami raczej chłodne, pochmurne, a nawet i deszczowe popołudnie. Maksymalnie 16 stopni zobaczymy dzisiaj na wrocławskich termometrach. Temperatura odczuwalna gdzieś w okolicach 14 kreski. Słońce praktycznie do nas nie będzie wychodziło. Za to mniej więcej po 15 może zacząć padać deszcz, który zostanie z nami do wieczora i jeszcze nocą co nieco pokropi. Za nami wiadomości, za nami prognoza pogody, a przed nami bardzo dużo dobrego grania. Taki jest plan nie tylko do 14, ale generalnie do 18, bo właśnie teraz zaczynamy nasze popołudniowe spotkanie, program Moje Miasto. Natalia Kawałek, witam i zapraszam.
3: Radio Gra Wrocław.
23: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: To są wakacyjne brzmienia. Will.i.am, Ewa Simons, This is Love w Radiu Gra Wrocław. No to teraz zajmijmy się tematem wakacyjnym, ale takim, który udowadnia, że czasem jednak lepiej przegrać niż wygrać. Ale tutaj już po kolei wszystko wam tłumaczę. Chodzi o to, co dzieje się w kurortach różnego rodzaju. Kojarzycie na pewno, nawet jeżeli nie z własnego doświadczenia, to może z jakichś opowieści, z memów, z historii, że jest coś takiego jak z samego rana walka o leżaki nad basenem. Tylko ci, którzy będą najszybsi, będą mieli szansę zarezerwować sobie leżak i mieć później gdzie się wygrzewać przez cały dzień. No i tak właśnie pewien niemiecki turysta przegrał swoją walkę o leżak na basenie na greckiej wyspie Kos i stwierdził, że o, tak być nie będzie. I on poszedł z tym wszystkim do sądu. Postanowił powalczyć o rekompensatę za niedogodności i wygrał, uwaga, wypłatę odszkodowania. Także to jest taki moment, że wiecie, no niby przegrał wakacje, niby wakacje miał zepsute, ale za to może sobie lecieć na kolejne. Tam może też będzie przegrywał bitwę o leżaki, żeby kolejne wakacje sobie załatwić. Niewykluczone. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
9: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brico Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz radia.

0: sobie, w którym to było roku, ale to był wakacyjny hit. Edward Maja, Wika i Golina, Serial Love w Radiu Gra Wrocław. A właśnie, skoro zbliżamy się do wakacji, to moi drodzy, pora zająć się naszymi dzieciakami. Jeżeli wasze dzieci nie mają planów wakacyjnych, to wy im możecie co nieco zorganizować, bo wrocławskie szkoły właśnie zapraszają na letnie półkolonie. Dzisiaj ruszyły zapisy. Tegoroczna oferta jest, słuchajcie, bogata, pełna atrakcji, więc na pewno dzieciaki coś ciekawego dla siebie znajdą, a wy, drodzy rodzice, powinniście zadbać, żeby wasze dzieciaki mogły się porozwijać. Od sportu, przez zajęcia artystyczne, szachy, muzyka, plastyka, wycieczki poza szkołę, również do zoo, muzeów, do kina. No, 4600 miejsc na wakacyjne zajęcia jest do wzięcia, miejsca jeszcze są, więc drodzy rodzice, pędźcie i się zapisujcie, a w zasadzie zapisujcie swoje dzieci, póki możecie.
1: Radio Gra FM.

0: Zaraża nas dobrą energią, to Elize i Automatic w Radiu Gra Wrocław. Za chwilę też was będziemy zarażali energią i też wokalisty na E, Elton John, za parę chwil przejmie dowodzenie. Ale wcześniej sprawdzimy jeszcze najnowszą prognozę pogody. Zostańcie blisko.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Po reklamie.
0: Bardzo chciałabym powiedzieć, że przed nami piękne popołudnie, ale niestety nic z tych rzeczy. Przed nami raczej chłodne, pochmurne, a nawet i deszczowe popołudnie. Maksymalnie 16 stopni zobaczymy dzisiaj na wrocławskich termometrach. Temperatura odczuwalna gdzieś w okolicach 14 kreski. Słońce praktycznie do nas nie będzie wychodziło. Za to mniej więcej po 15 może zacząć padać deszcz, który zostanie z nami do wieczora i jeszcze nocą co nieco pokropi.

0: Noise nawołują do tego, żeby porzucić wszelkiego rodzaju gierki, quit playing games w Radiu Gra Wrocław przed 14, ale Wrocław namawia, żeby gierki wdrożyć w życie, jak najbardziej, ale w plenerze. I chodzi tutaj o gierki, zabawy, rozrywki dla dzieciaków po prostu, bo Górka Szczepińska już jest gotowa. Na oficjalnej stronie miasta znajdziecie fantastyczne zdjęcia z drona, możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, a później no nic, tylko planować atrakcje, które będzie można tam sobie zorganizować. Plac zabaw z gigantycznym linarium, dwa boiska, tor wrotkarski, schodki na Górkę Saneczkową, która przydaje się nie tylko zimą, do tego bardzo ładna uporządkowana przestrzeń, nowe drzewa, żywopłot przepiękny, także moi drodzy, jest to nowa przestrzeń, którą zdecydowanie trzeba odwiedzić. Może nie dzisiaj, bo pogoda dzisiaj nam nie dopisuje, ale w okolicach weekendu z dzieciakami wyskoczyć chociaż na chwilę, albo w dorosłym składzie na jakiś piknik w okolicy. Warto sprawdzać nowe inwestycje, które wyglądają tak elegancko. No i póki wyglądają elegancko. A co jeszcze dzieje się u nas w mieście, to za chwilę będziemy sprawdzać punktualnie o 14 w najnowszym raporcie. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
9: Nie jesteś niewinny.
10: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skolim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Są samochody i jest nowy wymiar motoryzacji. BYD, połączenie nowoczesnej technologii, precyzji wykonania i komfortu, który odczuwasz przy każdym kilometrze. To więcej niż elektryczna mobilność. To świadomy wybór jakości i przyszłości. Teraz dostępny również z promocyjnym oprocentowaniem finansowania. BYD, kiedy technologia spotyka się z elegancją. Zapraszamy do salonu Imbwar, Rzeszotary koło Legnicy, ulica Legnicka 1, www.imbwar.pl.
16: Po reklamie.
0: Punktualnie 14. Sprawdzamy dla was najnowszy raport z Wrocławia. Posłuchajcie, co dzieje się w mieście.
17: 2,5-letni Henio z Wrocławia to jeden z pierwszych beneficjentów słynnej zbiórki Łatwo Ganga. Tą informacją zaczynamy raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Chłopczyk walczy ze wznową ostrej białaczki. Lekarstwo, które może go uratować, kosztuje 4,5 miliona złotych. Zbiórka w internecie zatrzymała się na połowie tej kwoty. Rodzice tracili nadzieję, aż do słynnego streamingu, dzięki któremu udało się zebrać łącznie ponad 280 milionów złotych i tuż przed majówką domknąć zbiórkę Henia. Jego mama Małgorzata Drwięga-Ostaszewska nie ukrywa wzruszenia.
5: To jest nasza jedyna szansa. Na Henia już nie działa chemia, więc jest to jedyny sposób, żeby Henio uzyskał remisję. W tej chwili widzimy, że lek działa i zmiany, które Henio ma, obkurczają się, zmieniają, ulegają martwicy, także jest szansa, że będzie miał już wkrótce przeszczep szpiku.
6: Wróciła nadzieja?
5: Oczywiście jest to ogromna ulga nie tylko dla nas, ale i dla całej rzeszy ludzi, którzy bardzo się starali nam z tą zbiórką pomóc. To po prostu było tak, dobra, majówkę mamy wolną.
17: Usłyszała we wrocławskim Przylądku Nadziei Martyna Czerwińska.
7: Temat dnia w Radiu Gra.
17: Od 1 września w ramach programu Bezpieczny Wrocław w 4 placówkach ponadpodstawowych otworzą się nowoczesne klasy dronowe szkolące uczniów w pracy operatora bezzałogowych statków powietrznych.
18: Najważniejsze też jest zabezpieczenie sprzętowe i my takowe już mamy. Jesteśmy w 100% gotowi, żeby rozpocząć to kształcenie tych przyszłych kadr, bo system i odpowiedź rynku na zapotrzebowanie w systemy bezzałogowe jest ogromna. Mam nadzieję, że dołożymy cegiełkę do wykwalifikowanych kadr. My oczywiście jesteśmy gotowi.
17: Mówiła Radiu Gra Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, dyrektorka Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu. A teraz w raporcie zapowiedź tegorocznej Nocy Muzeów w stolicy Dolnego Śląska odbędzie się 16 maja i zapowiada się rekordowo. Aż 110 instytucji weźmie udział w tym wydarzeniu. Organizatorzy przygotowali ponad 150 wydarzeń specjalnych, takich jak warsztaty, wykłady, spotkania z artystami, pokazy filmowe i wernisaże. Jedną z największych atrakcji może być możliwość zwiedzania na co dzień niedostępnego Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego, a nowością tegorocznej edycji będzie udostępnienie zwiedzającym kotłowni wschodniej we wrocławskim Hydropolis odrestaurowanego industrialnego budynku dawnego zakładu wodociągowego na grobli z XIX wieku. Po gruntownej renowacji obiekt zostanie otwarty dla publiczności po raz pierwszy od 100 lat.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Pasażerom z Polski nie grożą niedobory paliwa lotniczego, tak zapewnia rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT. Zapowiada jednocześnie, że mimo wciąż napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie są szanse na wznowienie połączeń z Polski.
19: Jeżeli chodzi o połączenia z Izraelem, jak i z Rijadem, liczymy na to, że po dokonaniu analizy bezpieczeństwa i będziemy chcieli do obsługi tych połączeń wrócić.
20: Są szanse, że to się wydarzy jeszcze przed wakacjami?
19: Wszystko zależy od decyzji nadzorów. W tej chwili FAA przedłużyła rekomendację o nielataniu na Bliski Wschód do połowy maja.
17: Z rzecznikiem lotu Krzysztofem Moczulskim rozmawiał Michał Dobrowicz.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Szykujcie na dzisiaj parasolki, bo mogą się przydać, ale dopiero gdzieś w okolicach 15-16, no i wieczorem tutaj może zdecydowanie pokropić, także moi drodzy, nie tylko ciemne chmury, które po prostu zasłaniają słońce, również takie, które nam trochę mogą napsuć humoru. Jeżeli chodzi o temperaturę, dzisiaj maksymalnie 16 kresek, wieczorem okolice 12 kreski, a jutro pogoda w zasadzie bliźniacza, ale podobno bez deszczu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Dzień dobry po 14, chociaż to jest taki moment w ciągu dnia, że chyba powinnam bardziej celować w jakieś smacznego, bo być może właśnie teraz urządzacie sobie przerwę obiadową, jak to w weekendy zwykle o tej porze bywa, chociaż wiadomo co, dom, no to obyczaj, ale tak na wszelki wypadek smacznego, gdyby jednak teraz jakaś przekąska wjeżdżała.

0: rozrywki i trochę takiego dobrego, szalonego, lekko humoru. To wam właśnie podrzucamy, to Luna i Latino Lover, i człowiek od razu czuje wakacje, od razu czuje relaks, od razu czuje, że jakoś tak się lżej na sercu robi. No to moi drodzy, my mamy coś, co mam nadzieję sprawi, że wam się zrobi trochę lżej na sercu, jak będziecie mieli plany na piątkowy wieczór. Jeżeli macie ochotę wybrać się do kina Nowe Horyzonty jutro wieczorem, no to polecam zostać blisko, bo za chwilę podrzucę wam konkurs, w którym do zgarnięcia podwójne bilety na bardzo dobry, kultowy seans. Zostańcie blisko, w szczegóły już za moment.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra Wrocław.
1: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Nie jesteś niewinny.
6: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Castorama!
11: Teoria
9: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
15: Po reklamie.
16: To jest Gra FM.

0: Rozbudzamy się popołudniową porą. Być może nie wypada już pić kolejnej kawy, ale wypada zdecydowanie dać trochę głośniej radio, posłuchać grupy Łam. Oni rozbudzają tak jak trzeba. A my, tak jak trzeba, rozdajemy wam bilety. Tym razem do kina Nowe Horyzonty na jutrzejszy wieczór, gdzie, uwaga, startuje przegląd filmów Quentina Tarantino. A więc, moi drodzy, jeżeli tego reżysera uwielbiacie, to do kina Nowe Horyzonty raz i nadrabiać, i oglądać, i powtarzać, bo to bardzo dobre kino jest. A ja z okazji tego przeglądu filmów właśnie mam dla was podwójne zaproszenie na Pulp Fiction, czyli jeden z najbardziej kultowych, najbardziej rozpoznawalnych filmów tego reżysera, a więc jeżeli macie chęć jutro wieczorem wybrać się na Pulp Fiction, to piszcie do mnie śmiało. 3002 to nasz darmowy numer SMS. A co trzeba zrobić, żeby zgarnąć te podwójne bilety? Wystarczy mi napisać, jaki film Quentina Tarantino jest waszym ulubionym i dlaczego. Argumenty nie muszą być poważne, nie muszą być filmoznawcze, muszą być takie jakieś, po prostu jakieś. 3002 SMS bez żadnych dodatkowych kosztów. Piszcie śmiało, który film Tarantino jest waszym ulubionym, a w zamian bilety na Pulp Fiction mogą do was polecieć.
1: Radio Gra FM.

0: To Starship w Radiu Gra Wrocław po 14. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie z takimi melodiami gdzieś tam przy uchu i mam nadzieję, że jesteście gotowi, żeby się dowiedzieć, jaka pogoda nas czeka w najbliższych godzinach. Już za chwilę to najnowsza prognoza. Zostańcie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem!
9: Przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie!
7: Spróbować czekolady.
9: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
10: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne.

0: start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Po reklamie.
6: Szykujcie na dzisiaj parasolki, bo mogą się przydać, ale dopiero gdzieś w okolicach 15-16, no i wieczorem tutaj może zdecydowanie pokropić, także moi drodzy, nie tylko ciemne chmury, które po prostu zasłaniają słońce, również takie, które nam trochę mogą napsuć humoru. Jeżeli chodzi o temperaturę, dzisiaj maksymalnie 16 kresek, wieczorem okolice 12 kreski, a jutro pogoda w zasadzie bliźniacza, ale podobno bez deszczu.
0: To jest Gra FM.

Waleczne dziewczyny to Huntrix, czyli dziewczyny z K-pop Demon Hunters. Jeżeli jeszcze tej animacji nie widzieliście, polecam nadrobić, to najważniejsza animacja ubiegłego roku, a numer Golden to bardzo ważny numer właśnie w tym filmie. Tymczasem, jeżeli o waleczność chodzi, no to moi drodzy, najbliższa niedziela, tutaj to się dopiero będzie działo, na Stadionie Olimpijskim drużyna futbolu amerykańskiego Panthers Wrocław, czyli nasze wrocławskie Pantery, będą rozgrywały swoje ostatnie domowe spotkanie w tym sezonie Polskiej Futbol Ligi. No i moi drodzy, to będzie wydarzenie, to będzie spotkanie na naprawdę najwyższym poziomie, bo szykuje nam się twarde starcie z krakowskimi królami, Kraków Kings. Och, moi drodzy, będą walczyli, na pewno nam nie odpuszczą, ale ja powiem szczerze, liczę na to, że my im troszeczkę tam, wiecie, pokażemy, gdzie Kraków powinien zostać. Pojedynek rozpocznie się o godzinie 13, 10 maja, Stadion Olimpijski, Wrocław kontra Kraków, awans do fazy play-off, to jest właśnie na szali, także moi drodzy, no musimy się tutaj postarać, musimy podopingować naszych chłopaków, bo aktualnie niestety Kraków jest troszeczkę bardziej z przodu, ale wierzę, że się odbijemy i że damy im popalić w najbliższą niedzielę.

0: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować w czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Morlińska. To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
13: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
17: Po reklamie.
18: I wybiła 15, a my zgodnie z tradycją o tej porze mamy dla Was najnowszy raport, również ten sportowy. Posłuchajcie.
19: Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynamy od wizyty w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, gdzie samorządy z regionu otrzymały wsparcie finansowe na inwestycje związane z odbudową po powodzi. Jak mówi wojewoda Anna Żabska, to 93 zadania na łączną kwotę 156 milionów złotych.
20: Trafiają bezpośrednio na zadania, które zgłaszały samorządy, które nie były priorytetowe, to znaczy zadania, które były do realizacji w dalszej kolejności, bo w tych pierwszych, przypomnę, wszystkie środki były dystrybuowane w 2020. W 2024-2025 roku. Ważna kwestia dotycząca tych środków jest to, że mamy termin do rozliczenia, czyli 25 maja 2027, więc te zadania, na które otrzymają dzisiaj samorządowcy finansowanie, muszą do tego dnia być już w pełni rozliczone.
19: Dodajmy, że pieniądze pochodzą z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
19: Miejska spółka Wrocławskie Mieszkania jest to krok od rozpoczęcia kompleksowego remontu największego wnętrza podwórzowego w kwartalu ulic Piastowska, Sienkiewicza, Reja, Nowowiejska. Po otwarciu ofert w przetargu wybrano najtańszą propozycję opiewającą na 14 775 000 zł. Obecnie trwa finalizacja formalności związanych z pozyskaniem dodatkowych środków i zabezpieczeń od wykonawcy. Zakończenie tego etapu planowane jest na początek czerwca. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace ruszą już w wakacje. inwestycje. Potrwają 640 dni. Remont rozpocznie się od ulicy Krzywej oraz dojścia do przedszkola znajdującego się na terenie podwórka. Cały obszar obejmuje ponad 17 tysięcy m2 i zostanie przekształcony w nowoczesną, funkcjonalną przestrzeń z trzema strefami rekreacji, placem zabaw, boiskiem wielofunkcyjnym oraz siłownią zewnętrzną i ścianką wspinaczkową. Projekt przewiduje również bogate nasadzenia roślin, kwiatów i bylin o wartości blisko 1 000 000 zł. Do tego 3 podziemne miejsca gromadzenia odpadów, 3 wiaty rowerowe i miejsca na odpady wielkogabarytowe. Przebudowana zostanie także ulica Krzywa, gdzie pojawi się nowa nawierzchnia i system odprowadzania wód opadowych. W trakcie inwestycji zapewniony będzie niezakłócony dostęp do przedszkola i przychodni. Po podpisaniu umowy wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram prac.
0: Wracamy do sprawy.
19: Doposażenie interny i kardiologii nowoczesnym sprzętem. Chodzi o szpital w podwrocławskiej Oleśnicy, który skorzystał z finansowego wsparcia z KPO.
1: Panią to cieszy, że ta baza sprzętowa jest aktualizowana.
3: Tak, oczywiście. No, stanowi to taki ważny element dla podnoszenia jakości opieki kardiologicznej na naszym oddziale wewnętrznym. No, tym bardziej, że tych pacjentów jest dużo, którzy mają problemy kardiologiczne. Dużo pacjentów jest pod opieką naszej poradni kardiologicznej.
19: Z Agnieszką Cholewińską, dyrektorką powiatowego zespołu szpitali w Oleśnicy, rozmawiał Piotr Paszkowski. Słuchacie raportu Radia Gra. Dopiero na początku przyszłego roku zaczną powstawać w Polsce nowe centra zdrowia psychicznego. Taki jest plan w nowej strategii rozwoju tych placówek.
21: Jest plan, że centra zdrowia psychicznego pokryją całą Polskę najpóźniej do końca 2029 roku. Na razie tych placówek w całym kraju jest 118, a dostęp do nich ma tylko nieco ponad połowa polskiej populacji. Centra działają w Polsce od prawie 8 lat, na razie tylko w ramach pilotażu. Za tydzień rząd ma zaprezentować stały model ich finansowania i to w końcu ma otworzyć drogę do otwierania nowych placówek w kolejnych regionach.
19: Tyle Michał Dobrołowicz. W radiu gra czas na popołudniowy raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. W najbliższą niedzielę Panthers Wrocław rozegrają ostatni mecz sezonu zasadniczego, mierząc się na własnym stadionie z zespołem Kraków Kings. Spotkanie będzie kluczowe w kontekście walki o awans do fazy play-off, a obie drużyny przystępują do rywalizacji z dużą motywacją. Wrocławianie liczą na rewanż za ubiegłoroczne porażki z Kings. W ostatnim spotkaniu Silesia Rebels Katowice młoda drużyna Panthers pokazała się z dobrej strony. Wyróżniającą się postacią był amerykański rozgrywający Real Mitchell. Jego współpraca z Tomaszem Burdzińskim może okazać się kluczowa także w niedzielnym meczu. Spotkanie rozpocznie się o 13:00 i zapowiada się jako emocjonujące widowisko zarówno dla kibiców futbolu amerykańskiego, jak i dla rodzin oraz osób, które po raz pierwszy pojawią się na trybunach.
18: Dosyć pochmurnie będzie dzisiaj do końca dnia, a do tego wszystkiego będzie jeszcze padał deszcz. Szykujcie się na to, że w okolicach 16, 18 trochę może pokropić. Padać będzie też prawdopodobnie w nocy. Jutro natomiast nam się trochę upiecze i będzie po prostu pochmurno, ale parasolki przydatne już nie będą. Następnym razem przydadzą się w poniedziałek, bo na poniedziałek i wtorek właśnie przewidywane są burze. Dzień dobry po 15:00. Godzina 15:00 to będzie godzina darmowych informacji. To znaczy ode mnie będą za darmo, ale będą też o tym, co za darmo nas czeka. Bo za darmo, to wiadomo, jest uczciwa cena. A więc, moi drodzy, zostańcie blisko, jeżeli macie chęć usłyszeć, co darmowego we Wrocławiu można zrobić. Muzyka wybrana dla
0: ciebie. Radio Gra FM.
18: Wspieramy was nie tylko darmowymi wydarzeniami, ale również muzyką, która wspiera najlepiej na świecie. A jeżeli ktoś ma nas wspierać, to tylko on, Rick Astley, który nigdy nas nie porzuci. Never gonna give you up, to już teraz na naszej antenie.

0: Avicii, Waiting for Love w Radiu Gra Wrocław.
1: A teraz uwaga, uwaga, przeniesiemy się na moment do Krakowa. Coś nas ten Kraków dzisiaj, słuchajcie, prześladuje. Jak nie Kraków Kings, tak teraz informacja z Krakowa, ale taka myślę, że całkiem nakręcająca pozytywnie, bo padł, słuchajcie, rekord w zwrocie opakowań, przynajmniej jeżeli o Polskę chodzi. Pan Denis z Krakowa postanowił zrobić coś dobrego. Nazbierał butelek, nazbierał puszek i wrzucał do butelkomatu parę dobrych godzin i słuchajcie, dostarczył jednorazowo do butelkomatu 4683 butelki i puszki. Dało to ponad 2300 zł i on stwierdził, że on tego nie wyda na głupoty, on zrobi z tym coś dobrego, po prostu. Zrobi coś takiego, czyli no, przekaże wszystko na cele charytatywne. Nie wiem, chyba jest jakiś taki sezon na akcje charytatywne, chyba nam się serducha otwierają. No, w każdym razie można zrobić coś fajnego, można zrobić coś dobrego, troszeczkę sprzątając nie tylko w swoim mieszkaniu, ale na przykład w okolicy. No, jak widać, moi drodzy, można. To ja teraz tylko proponuję, żebyśmy we Wrocławiu ten piękny rekord pobili, bo o takie rzeczy to chyba warto się bić.
2: Radio Gra

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Gazebo, I Like Chopin w Radiu Gra Wrocław, a ja wam obiecałam coś darmowego. No i proszę bardzo, będzie. To znaczy, nie ja wam załatwiłam, ale ja znalazłam te informacje i z wielką radością wam przekazuję. Bezpłatna komunikacja w Noc Muzeów 2026. Wyjątkowe pojazdy nas będą woziły, bo nie tylko będą nas woziły za darmo, ale będą to pojazdy zabytkowe, więc Noc Muzeów nie tylko w budynkach, nie tylko w instytucjach, ale również na wrocławskich torowiskach, moi drodzy. Będzie okazja, tak. Łącznie 15 takich zabytkowych pojazdów wyjedzie na trasy. 2 tramwajowe, 3 autobusowe. Kursy będą między 16 a 23, więc nawet jeszcze przed Nocą Muzeów będzie można się przejechać tak zabytkowo i poczuć naprawdę bardzo sympatycznie. Także polecam gorąco. Przypominam, 16 maja, a więc nie w tą, a w kolejną sobotę Noc Muzeów jest we Wrocławiu organizowana, ale od razu mówię, te wejścia do muzeów również darmowe są, więc moi drodzy, nie tylko za darmo będziecie mogli się przejechać, ale za darmo jeszcze będzie można pozwiedzać, a przy okazji dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o plan Nocy Muzeów, to on jest już w 100%, jeżeli o Wrocław chodzi, znany, więc można już zaglądać na wrocławskie strony, przeglądać, no i przede wszystkim planować. Za chwilę podrzucę wam jeszcze kilka takich ciekawostek dotyczących Nocy Muzeów, ale na razie może wróćmy do grania.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Gra. Granie zdecydowanie nie muzealne, a bardzo świeże, bo tegoroczny hit Gordo i Loco Loco w Radiu Gra Wrocław. To dla was.

0: Kepler i Sophie Ellis Bextor Rock With You w Radio Gra Wrocław. Za chwilę też będziemy Wam pięknie grać, bo weekendowo The Weeknd pojawi się na naszej antenie, ale wcześniej pojawi się jeszcze prognoza pogody. Jeżeli jesteście ciekawi, co nas czeka dzisiaj i jutro i w najbliższych dniach, to koniecznie zostańcie blisko.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Reklama.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

czwartek w Kauflandzie nowa, nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski olewnik, opakowanie 200 gramów, 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Skoim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
5: Dosyć pochmurnie będzie dzisiaj do końca dnia, a do tego wszystkiego będzie jeszcze padał deszcz. Szykujcie się na to, że w okolicach 16, 18 trochę może pokropić. Padać będzie też prawdopodobnie w nocy. Jutro natomiast nam się trochę upiecze i będzie po prostu pochmurno, ale parasolki przydatne już nie będą. Następnym razem przydadzą się w poniedziałek, bo na poniedziałek i wtorek właśnie przewidywane są burze.

0: Niegrzeczne duety też wam czasem podrzucamy. To Becky G i Bad Bunny Majores tuż przed godziną 16. A ja zgodnie z obietnicą powracam do Nocy Muzeów, bo moi drodzy, będzie się działo, będzie pięknie. Wszystko oczywiście 16 maja, więc w przyszłą sobotę, ale uwaga, już jutro ruszają zapisy na pierwsze warsztaty. I od razu mówię, wszystko jest za darmo, ale po prostu kto pierwszy, ten lepszy, trzeba się pozapisywać, a tych warsztatów będzie cała masa. W programie ponad 150 wydarzeń specjalnych, właśnie warsztatów, wykładów, spotkań z artystami, pokazy filmowe, wernisaże różnego rodzaju. No krótko mówiąc, po prostu musicie zobaczyć, co się dzieje we Wrocławiu. Zaglądajcie na oficjalną stronę Nocy Muzeów, tak chyba będzie najprościej, bo nie sposób powiedzieć tutaj o wszystkim, ale jeżeli chodzi o to, co będzie otwarte, no to oczywiście cała masa muzeów i instytucji, na przykład Muzeum Medycyny Sądowej, Anatomii, Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane, Pracownie Artystyczne, siedziby instytucji publicznych, na przykład Nowy Ratusz czy Dolnośląski Urząd Wojewódzki. A jeżeli chodzi o frekwencyjnego rekordzistę, to miejsce, które w poprzednich latach bardzo chętnie odwiedzaliśmy i w tym roku pewnie też będzie tłoczno, no to Muzeum Miejskie Wrocławia. Tutaj dzikie tłumy co roku się pojawiają i niewykluczone, że w tym roku również będzie gęsto. Ale jeżeli macie ochotę zwiedzić Wrocław od nieco innej strony, niekoniecznie po tych najbardziej wydreptanych szlakach, no to zaglądajcie na pewno jakąś ciekawą instytucję, ciekawe zajęcia dla siebie znajdziecie.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
8: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: I mamy godzinę 16, a my mamy w Radiu Gra Wrocław ten najnowszy raport. Posłuchajcie.
3: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynam od ważnej informacji, ważnej zwłaszcza dla 2,5-letniego Henia z Wrocławia. Wygraliśmy szansę na życie, jesteśmy zaszczyceni i wdzięczni całej Polsce tymi słowami. Mama chłopca dziękuję za pieniądze na leczenie synka od fundacji Cancer Fighters. Chłopczyk choruje na ostrą białaczkę i jest jednym z pierwszych beneficjentów akcji Łatwoganga, który w 9 dni streamingu zebrał ponad 285 milionów złotych. Kiedy brakujące 2 miliony na nierefundowane lekarstwo wpłynęły na konto, nie mogliśmy uwierzyć, opowiada Małgorzata Drwięga-Ustaszewska, mama Henia.
4: Teraz poczuliśmy dużą ulgę z racji tego, że po prostu będzie nam o wiele łatwiej, możemy zająć się trochę innymi rzeczami niż ciągłym dbaniem o zbiórkę, o różne aukcje.
5: Jak dziś czuje się Heniu?
4: Henio właśnie je krupniczek, tu żeby udzielić wywiadu musiałam przerwać, ale bardzo mnie poganiał, żeby mu dużo kartofelków podawała, ma bardzo dobry apetyt, bawi się, nie jest aktywny. Dobrze się ma.
5: To nie zatrzymuje pani więcej, bo Heniu głodna, trzeba jeść krupniczek, tak kończyć.
4: Jest. I zdrowieć.
5: Dziękujemy i zdrowieć, dużo zdrowia.
4: Dziękujemy wszystkim całej Polsce.
3: W Radiu Gra teraz zmieniamy temat i w raporcie Górka Szczepińska we Wrocławiu, gdzie zakończono rewitalizację tego terenu położonego pomiędzy ulicą Długą, Odrą a nasypem kolejowym. Przestrzeń zyskała nową infrastrukturę, która ma służyć mieszkańcom do aktywnego wypoczynku i rekreacji. W ramach inwestycji powstał nowy plac zabaw oraz linarium z dojściami i żywopłotem z grabu pospolitego. Wymieniono stare nawierzchnie i elementy wyposażenia. W ich miejsce pojawiły się nowe ścieżki mineralne oraz dojścia z kostki brukowej. Na terenie Górki Szczepińskiej mieszkańcy mogą korzystać z toru wrotkarskiego, schodów prowadzących na górkę saneczkową, wyremontowanych boisk do siatkówki plażowej oraz wielofunkcyjnych boisk do koszykówki, badmintona i siatkówki. Całość uzupełniają nowe nasadzenia drzew i zieleni. Projekt zrealizowano w ramach programu Zielona Rewolucja przy wsparciu jednego z deweloperów.
0: Wracamy do sprawy.
3: Jak wiecie, z dzisiejszych raportów Radia Gra we wrocławskich szkołach powstaną klasy dronowe. Od 1 września w ramach programu Bezpieczny Wrocław. W 4 placówkach ponadpodstawowych uczniowie będą zdobywać umiejętności niezbędne w pracy operatora bezzałogowych statków powietrznych.
6: Kontynuacja programu szkoleń, bo już 9 placówek zostało wyposażone właśnie w drony. Ponad 300 uczniów i nauczycieli zostało właśnie też przeszkolonych.
3: Mówiła Radiu Gra Monika Dubec z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Polskie firmy zbrojeniowe muszą ciężko pracować w najbliższych tygodniach, apeluje wicepremier i szef MON Władysław Kosi. Kamysz w ten sposób odnosi się do decyzji Komisji Europejskiej, która zaakceptowała umowę pożyczkową SAFE dla Polski. W piątek w Warszawie zostanie ona podpisana.
7: Polska dostanie najwięcej z państw unijnych, niemal 190 miliardów złotych, a więc 1/3 całej kwoty z puli pożyczki SAFE dla państw członkowskich. Szef MON mówił, że czasy są wyjątkowo trudne, więc musimy inwestować w nasze bezpieczeństwo. Zwrócił się do firm zbrojeniowych, tych państwowych i tych prywatnych, by pracowali na pełnych obrotach, bo ten przemysł
8: powinien pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu na kilka zmian, żeby spełnić możliwość dostarczenia tego sprzętu do roku 2030.
7: Minister dodał, że za 4 lata Polska będzie miała najsilniejszą i największą armię w Europie.
3: Tyle w relacji Michała Radkowskiego.
2: Przed nami całkiem ciepła noc. 10-11 kresek na termometrach będzie we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o temperaturę odczuwalną, ona będzie dosyć zbliżona. Jeżeli mieliście w planach podziwianie gwiazd dzisiaj w nocy, to się to niestety nie uda, bo niebo również nocą pozostanie pochmurne. Deszcz złapie nas dzisiaj zdecydowanie, ale jutro już parasolki przydatne nie będą. Temperatura dzisiaj maksymalnie 16, jutro również 16 na plusie. Witam ponownie po godzinie 16. Mam nadzieję, że to czwartkowe popołudnie dobrze wam płynie i szybko wam płynie, a jeżeli płynie dosyć wolno, to nie wiem, może to was jakoś pocieszy, że my przynajmniej do tego wolnego tempa podrzucimy kilka nieco szybszych numerów. To może coś pomoże.
0: Radio Gra FM.
2: I widzicie, teraz numer na przykład, który się powoli rozkręca, ale złapie tempo, złapie. Zobaczycie, Roxy i Faust na szeroką wodę po 16 w Radiu Gra Wrocław.

0: niby obiecałam szybsze tempo, ale czasem trzeba je też po prostu zwolnić, żeby złapać oddech, żeby nam za szybko jednak to popołudnie nie przeleciało. Smokey, Living Next Door to Alice w Radiu Gra Wrocław. Ja tak też na tym lekko zwolnionym tempie sprawdzam kalendarz przy okazji, bo tam wiecie, czasem może się jakieś przypomnienie dobre pojawić. No i teraz, jeżeli chodzi o święta nietypowe, to myślę, że dzisiaj mamy takie święto, które przypomni nam o całkiem istotnych sprawach. Mamy Światowy Dzień Hasła, moi drodzy. Jeżeli dawno nie zmienialiście hasła na przykład do swojej poczty, albo hasła, którym odblokowujecie telefon, albo jakiegokolwiek hasła, no to moi drodzy, dobrze jest sobie od czasu do czasu zmienić, najlepiej na jakieś trudne, także polecam nie generować czegoś, co jest na podstawie waszej daty urodzenia, czy imienia psa, albo dzieci na przykład. Nie, to musi być coś skomplikowanego. Później trudno to zapamiętać, ale z drugiej strony dużo trudniej takie hasło złamać, a o to przecież chodzi, żeby nam się nikt nie włamał tam, gdzie nie powinien. Także zmiana hasła na dzisiaj to najlepszy sposób na świętowanie Światowego Dnia Hasła.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
6: Nie jesteś niewinny.
7: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyczne wydarzenie. Koncert międzypokoleniowy. Na scenie jedyny i niepowtarzalny Skolim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz radia. Gra

0: I takie gitary to my lubimy w Radiu Gra Wrocław. Mike Oldfield i Maggie Reilly, Moonlight Shadow. Takie melodie po 16 podrzucamy, a ja jednocześnie podrzucam przypomnienie, że cały czas są do zgarnięcia bilety na jutrzejszy seans filmu Pulp Fiction w kinie Nowe Horyzonty. Bo właśnie jutro w kinie Nowe Horyzonty rusza przegląd filmów Quentina Tarantino. Jeżeli mielibyście chęć się wybrać właśnie na Pulp Fiction jutro na 19:45, no to moi drodzy, piszcie śmiało 3002 pod ten numer SMS, za który od razu mówię, nic nie płacicie. Piszecie śmiało, jaki jest wasz ulubiony film Tarantino. Argumenty poproszę. Nie muszą być mądre, nie muszą być filmoznawcze. To może być taka wasza czutka, jakieś emocje. Jestem otwarta absolutnie na wszystko. Najciekawsze odpowiedzi zgarniają bilety na Pulp Fiction.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra Wrocław.
0: A jeżeli chodzi o emocje, to te dobre muzyczne emocje już teraz lecą do was. To nowy Dawid Podsiadło i numer Sezon.

0: Lipa i The Baby Levitating, lewitujący, bardzo dobry numer. Mam nadzieję, że wkręcił wam się w ucho. Całkiem możliwe, że już zostanie z wami do końca dnia. Ale niewykluczone, że to, co zagramy wam po krótkiej przerwie, wybije wam Dua Lipę z głowy. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, to już za parę chwil. A w temacie słońca też będziecie za chwilę bardzo dobrze poinformowani, bo ta najnowsza prognoza pogody już za parę chwil. Zostańcie blisko.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Nie jesteś niewinny.
11: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie muzyki.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Nie jesteś niewinny.
11: Halo Wrocław. Już 10 maja w klubie Zaklęte Rewiry wielkie

0: jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Po reklamie.
3: Przed nami całkiem ciepła noc. 10-11 kresek na termometrach będzie we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o temperaturę odczuwalną, ona będzie dosyć zbliżona. Jeżeli mieliście w planach podziwianie gwiazd dzisiaj w nocy, to się to niestety nie uda, bo niebo również nocą pozostanie pochmurne. Deszcz złapie nas dzisiaj zdecydowanie, ale jutro już parasolki przydatne nie będą. Temperatura dzisiaj maksymalnie 16, jutro również 16 na plusie.
4: Słuchasz radia Gra FM.

jest Czaruś, Damiano Dawid i Zombie Lady w Radio Gra Wrocław jeszcze przed 17. A ja mam dla Was podpowiedź nie na dzisiaj, a na sobotę 9 maja, czyli tę najbliższą. Jest okazja, żeby zobaczyć kultowego krokodyla, bo w magazynie Neonów w zajezdni Popowice dochodzi do odrestaurowania tych najpiękniejszych neonów i właśnie teraz ten kultowy neon z placu Legionów będzie można sobie pooglądać. Właśnie w sobotę 9 maja zajezdnia Popowice, to tutaj krokodyl niedawno odświeżony. Możecie sprawdzić, jak prezentuje się na żywo. No, na pewno przepięknie. No i na pewno będzie można sobie też z nim zrobić zdjęcia. Wstęp bezpłatny, nic nie płacicie. A jeżeli neony kochacie, to tam Was zabraknąć po prostu nie może. Zaglądajcie między 18 a 20.30. Wieczór otwarty w magazynie neonów. No i tam właśnie po raz pierwszy zobaczycie odrestaurowany neonowy szyld dawnego sklepu z galanterią skórzaną. Ale nie tylko to, będzie na Was tam czekać. Także kochani, zaglądajcie, wiecie co z tym zrobić, wpisać do kalendarza i po prostu wpadać. Zajezdnia Popowice, najbliższa sobota. Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Gra.

0: Radio Gra Wrocław.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo, nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Po reklamie.
12: Punktualnie 17, punktualni są też nasi dziennikarze, którzy powracają z najnowszym raportem.
13: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek, zapraszam. Tego popołudnia w Radiu Gra ponownie wracamy do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, gdzie wręczono wsparcie finansowe na inwestycje związane z odbudową po powodzi. Pieniądze trafią m.in. do gminy Kłodzko.
14: Ponad 8,5 miliona złotych przeznaczamy na odbudowę dróg popowodziowych. To jest 9 dróg, w tym jedna taka największa, to jest prawie 4 miliony złotych. To jest infrastruktura, która jest niezbędna do funkcjonowania gminy. Bez wsparcia środków unijnych i budżetu państwa nie jesteśmy w stanie w budżecie wygospodarować środki finansowe na odbudowę.
13: Mówił Radiu Gra wójt gminy Kłodzko Zbigniew Tur. Przypomnijmy, na 93 zadania realizowane przez dolnośląskie samorządy trafi wsparcie w łącznej kwocie 156 milionów złotych. Na wsparcie finansowe trafiło także do szpitala w Podwrocławskiej Oleśnicy. Dzięki tym pieniądzom doposażono internę i kardiologię.
15: Więc myślę, że te wszystkie jakby działania zmierzają właśnie do tego, żeby pacjenci z problemami kardiologicznymi mieli u nas jak najlepszą opiekę.
16: Jaki jest koszt zakupu tych sprzętów z KPO, tak mniej więcej łącznie?
15: Łącznie jest to kwota około 1 300 000 zł, z czego około 1 000 000 w formie VAT-u będzie sfinansowane przez organ założycielski, natomiast pozostała kwota netto finansowana jest ze środków unijnych.
13: Mówiła Piotrowi Paszkowskiemu Agnieszka Cholewińska, dyrektorka powiatowego zespołu szpitali w Oleśnicy. A teraz wrocławskie Popowice i ulica Kłodnicka, gdzie wkrótce ruszy remont chodnika. Prace obejmą około 180-metrowy odcinek, który prowadzi od Kwiskiej do zespołu szkół numer 20. To ważna inwestycja dla okolicznych mieszkańców. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się wspomniany rozbijana szkoła, przedszkole, żłobek, zabudowa mieszkaniowa oraz punkty usługowe. Celem remontu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych, zwłaszcza najmłodszych mieszkańców osiedla. W ramach prac zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika, co ułatwi codzienne dojście do placówek edukacyjnych. Wybrano już najkorzystniejszą ofertę w przetargu i trwają ostatnie formalności przed rozpoczęciem inwestycji. Jeszcze krótko o dzisiejszych remontach cząstkowych nawierzchni jezdni we Wrocławiu. Pracę zaplanowaną przy ulicach Grabiszyńskiej, Pretwicza Turniejowej, Alianckiej, Mościckiego, Ziemniaczanej, Boiskowej, Gazowej i na Placu Powstańców Warszawy.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Bezprecedensowy wzrost aktywności obcych służb w latach 2024-2025, tak wynika z najnowszego raportu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według danych ABW w tym okresie wszczęto aż 69 spraw o szpiegostwo. To tyle, co łącznie od 1991 do 2023 roku.
17: W latach 2024-2025 mieliśmy do czynienia ze wzmożoną i rosnącą aktywnością przede wszystkim rosyjskich i białoruskich służb specjalnych. Działania polegały m.in. na dyskredytowaniu naszego kraju na arenie międzynarodowej, budowaniu prorosyjskiej narracji, podsycaniu nastrojów antyeuropejskich czy polaryzacji i zastraszaniu społeczeństwa. Co ciekawe, kontrwywiad ABW zaobserwował profesjonalizację rosyjskich działań dywersyjnych. Chodzi przede wszystkim o to, że o ile jeszcze na przykład w 2023 służby rekrutowały przez internet pojedynczych agentów, w kolejnych latach położono nacisk na zorganizowane siatki dywersyjne oparte na strukturach przestępczości zorganizowanej.
13: Tyle Jakub Rybski.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
12: Co dobrego można powiedzieć o tej pogodzie? Że jest, że po prostu jest. Dzisiaj maksymalnie 16 kresek, ale z każdą chwilą będzie się teraz robiło trochę chłodniej, również ze względu na to, że ma się pojawić deszcz. Jeżeli jeszcze was nie złapał, to z całą pewnością dzisiaj macie jeszcze na to szansę. Mniej więcej do 21 we Wrocławiu mogą pojawić się opady deszczu. W nocy już bez opadów, jutro również, ale chmury dosyć ciemne nadal nad Wrocławiem będą wisieć.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
12: No i proszę bardzo, już 17 z minutami. I kto mówił, że wolno leci to czwartkowe popołudnie? No, być może leci wam wolno, ale proszę bardzo, już dotarliśmy do tego bardzo ważnego punktu. Wiele osób właśnie teraz kończy pracę. Gratuluję tym, którzy dotrwali, a tym, którzy jeszcze mają trochę zadań przed sobą, życzę wytrwałości.

0: Daria Zawiałow pięknie się z nami przywitała. To numer Hej Hej za nami w Radiu Gra Wrocław. A wiecie co też za nami? Prezentacja. Taka prezentacja, na której ja osobiście mogłabym być dosłownie codziennie. Wrocławskie Zoo przedstawiło, uwaga, tygodniowe łabędzie czarnoszyje. Takie maluszki, naprawdę przeurocze, że człowiek się nad nimi rozpływa. Jeżeli chcielibyście je spotkać na żywo, nie tylko na zdjęciach, bo po zdjęcia odsyłam od razu na fanpage Wrocławskiego Zoo, bo możecie się napatrzeć na te słodkości. No to maluszki, jakby co, mieszkają z rodzicami w zimowym pawilonie flamingów. No słuchajcie, co to jest za skład. Te flamingi nasze różowe, a do tego jeszcze te kaczuszki, takie bielutkie, śliczniutkie, z takimi czarnymi dzióbkami, a kiedyś będą wyglądały nieco inaczej, także trzeba się spieszyć, żeby zobaczyć je właśnie w tej najsłodszej na świecie formie. Zaglądajcie koniecznie do Wrocławskiego Zoo, no i zaglądajcie oczywiście na ich fanpage, bo te słodkości, no słuchajcie, ciężko wam będzie oderwać oczy, obiecuję.
1: Radio Gra Wrocław.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Quiero que te amarrulay en pesuelo

0: to Mojo i Lady. Ja tak mam, że kiedy słyszę ten numer, to wyobrażam sobie siebie automatycznie, jakbym jechała kabrioletem, takim, wiecie, szybkim, pięknym, byłoby bardzo ciepło. No i po prostu jakieś takie wymarzone wakacje. No póki co jest to jakieś takie marzenie ściętej głowy raczej, ale kto wie, może się kiedyś spełni. Jeżeli macie kabriolet na sprzedaż w dobrej cenie, to dajcie znać, rozważę każdą propozycję. Tymczasem rozważcie, czy by z nami nie zostać, bo kilka dobrych numerów jeszcze mamy wam do zagrania. No i przede wszystkim mamy dla was jeszcze prognozę pogody, również świeżą. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
5: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Po reklamie.
0: Co dobrego można powiedzieć o tej pogodzie? Że jest, że po prostu jest. Dzisiaj maksymalnie 16 kresek, ale z każdą chwilą będzie się teraz robiło trochę chłodniej, również ze względu na to, że ma się pojawić deszcz. Jeżeli jeszcze was nie złapał, to z całą pewnością dzisiaj macie jeszcze na to szansę. Trochę chłodniej, również ze względu na to, że ma się pojawić deszcz. Jeżeli jeszcze was nie złapał, to z całą pewnością dzisiaj ma...

0: Ed Sheeran w Radiu Gra Wrocław. Bad Habits, złe nawyki. Mam nadzieję, że do niczego złego was Ed Sheeran nie namówił, a namówił was do tego, żeby odprężyć się przy tanecznej muzyce. Trochę więcej tanecznych numerów już za chwilę. Przemek Grabowski je dla was szykuje, a ja tymczasem żegnam się z wami i obiecuję, jutro też się słyszymy punktualnie od 13. Natalia Kawałek, dzięki za dziś i do usłyszenia. Spokojnego wieczoru, pa!
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Mieli?

0: największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
6: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport Radia Gra. Pijany kierowca autobusu w aglomeracji wrocławskiej. W organizmie miał blisko 0,5 promila alkoholu. Kierował pojazdem, który obsługiwał trasę z Brzeziny do Wrocławia. Mężczyzna został skontrolowany przez policjantów w ramach ostatniej akcji Alkohol i Narkotyki. Jak mówi nam Mirosław Zieliński, prezes Dolnośląskich Linii Autobusowych, przewoźnik, do którego należy autobus, wcześniej nie zanotowano żadnych incydentów z udziałem tego kierowcy.
7: Kierowca, któremu odebrano prawo pojazdy, jest w naszym zespole od ponad roku. Jeżeli okoliczności zdarzenia się potwierdzają, bo badamy tą sprawę, to zgodnie z naszą jakby procedurą wyciągniemy surowe konsekwencje wobec kierującego. Na chwilę obecną został odsunięty od pracy do czasu wyjaśnienia tej sprawy.
6: Dolnośląskie linie autobusowe zapowiadają też dodatkowe kontrole kierowców. A teraz w radiu gra wrocławski akcent dotyczący budowy centralnego portu komunikacyjnego. CPK rozpoczął bowiem postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego dotyczące budowy podstacji trakcyjnych na trasach kolei dużych prędkości między Warszawą a Łodzią oraz Łodzią a właśnie Wrocławiem. Przetarg obejmuje przygotowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz realizację dwóch podstacji w rejonie lotniska i miejscowości Dmosin, które zasilą linię kolejową numer 85 Warszawa-Lotnisko-Łódź, a także podstacji Kuźnica-Czajków dla linii 86 Sieradz-Wrocław. W ramach zamówienia przewidziano również opcję budowy kolejnych podstacji na tych liniach. Łącznie planowana jest realizacja 5 obiektów. W pierwszym etapie postępowania spółka przyjmie wnioski od zainteresowanych firm i konsorcjów, a następnie wyłoni maksymalnie 7 wykonawców do dalszych rozmów. Według harmonogramu odcinek Warszawa-Łódź ma zostać uruchomiony w 2032 roku, a 3 lata później szybka kolej połączy także Poznań i Wrocław.
8: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
6: 7 powieści kryminalnych znalazło się w finale tegorocznej edycji Nagrody Wielkiego Kalibru. Laureata poznamy podczas 23. Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach między 27 a 31 maja. Nazwisko zwycięzcy zostanie ogłoszone podczas gali 30 maja. Do nagrody nominowano następujące tytuły: Przemiana Amelii Jabłońskiej, Śmierć w skalnym lesie Agnieszki Jesz, Trzecia osoba Anny Kańtoch, Odcienie Mocy Grzegorza Karwowskiego, Z miłości Martyryczko, Gołoboże Macieja Siembiedy oraz Agat Michała Wierzby. Nagroda Wielkiego Kalibru przyznawana jest od 2004 roku autorom najlepszych powieści kryminalnych lub sensacyjnych wydanych w poprzednim roku. Zwycięzca otrzyma statuetkę oraz 25 tysięcy złotych ufundowane przez prezydenta Wrocławia.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
9: Nocą we Wrocławiu minimalnie 10 stopni, a więc całkiem nie najgorszy wynik. Kolejne noce mogą być w tym tygodniu chłodniejsze, ale w ciągu dnia za to będzie cieplej. Z tego co tak zerkam, to najpiękniej zapowiada się niedziela, 23 stopnie, pełne słońce przez cały dzień, także w niedzielę trzeba będzie z tego koniecznie pokorzystać. Sobota dużo bardziej pochmurna, ale też całkiem optymistycznie to wygląda. Natomiast piątek pochmurny od rana do wieczora, na całe szczęście jednak bez deszczu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
5: Hej, cześć, witajcie po 18. Najważniejsze, że cieplejsze dni przed nami. Trzymamy się tej wersji. Przemek Grabowski z wami po godzinach. Wasze ulubione hity, klasyki, nowości. Teraz nasza wiosenna nowa petarda Andy Dust i jego Zokaria.
10: Yeah.
4: Radio Gra FM.

I ciekawe, co powie na to Kylie Minogue, bo największe gwiazdy wracają w tym roku z nową muzyką. Przed chwilą Kylie w hicie On a Night Like This. No, ma wrócić przecież ekipa The Rolling Stones. Madonna już skończyła płytę, tak więc kiedy Kylie, może wróci także Urszula. Macie ją teraz w drodze do domu z Radiem Gra. Niebo dla ciebie.

0: godzinach z Radiem Gra to także winylowe klasyki i z czarnego krążka Dusty Springfield niezapomniany przebój, czyli In Private. Zostańcie z nami. Za chwilę nowa wersja Kylie Don't Leave od Accent. Czeka też ekipa Lady Punk. Powiem wam też za kilka minut, jak zarobić 10 milionów. I to dolarów.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
5: Morliny są gorące.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

0: Kryzysowa narzeczona, rockowy klasyk od Lady Punk w Radiu Gra. Zróbcie głośniej, bo teraz powiem wam, jak zarobić 10 milionów dolarów. Trzeba kupić dom w promocji od Jennifer Lopez w Beverly Hills. Wielka posiadłość, słuchajcie. To jest willa, którą kupili sobie ona i aktor Ben Affleck, ale jak już się rozeszli, no to trzeba było się tego jakoś pozbyć. I sprzedawali to za 68 milionów dolarów. Rok temu spadło na 59, a teraz Jennifer Lopez wystawiła ponownie za 49. Możecie być 10 milionów dolarów do przodu, jeżeli macie bogatego wujka. No jest tam oczywiście wszystko, czego gwiazdy potrzebują. Jest prywatny kort tenisowy i oczywiście basen. Można by robić imprezy nad basenem z DJ-ami. Może Anima by się pojawił na waszej imprezie? Mamy go teraz w Radiu Gra. Jego elektroniczna nowość Beautiful.
1: Radio Gra FM.
2: You make me feel alive again.

0: może się domyślacie. Szczegóły jeszcze dzisiaj wieczorem w Radiu Gra.
1: Radio Gra FM.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i

0: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
1: Sherlock Holmes,
2: James Moriarty.
0: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
0: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.

0: Szkolim. Największe hity, masa energii i zabawa dla dzieci i dorosłych. Start, godzina 16. Nie może was zabraknąć. Widzimy się już 10 maja.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Po reklamie.
3: Nocą we Wrocławiu minimalnie 10 stopni, a więc całkiem nie najgorszy wynik. Kolejne noce mogą być w tym tygodniu chłodniejsze, ale w ciągu dnia za to będzie cieplej. Z tego co tak zerkam, to najpiękniej zapowiada się niedziela, 23 stopnie, pełne słońce przez cały dzień, także w niedzielę trzeba będzie z tego koniecznie pokorzystać. Sobota dużo bardziej pochmurna, ale też całkiem optymistycznie to wygląda. Natomiast piątek pochmurny od rana do wieczora, na całe szczęście jednak bez deszczu.
4: To jest Gra FM. Zapraszam.

0: W tym roku wraca ekipa Def Leppard, wracają Rolling Stonesi z nową muzyką, to ja czekam na nowości od Dire Straits, tutaj z czarnego krążka nasz winylowy klasyk Walk of Life. Myślę, że będziemy częściej wracać do muzyki Marka Knopflera i przyjaciół. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę Eben i jego elektroniczna petarda, czyli Heads.
1: Radio Gra Wrocław. Muzyka wybrana dla Ciebie.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
7: Są takie decyzje, których nie trzeba odkładać na później. We Wrocławiu deweloper Atal oferuje mieszkania dostępne od ręki. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy lub 40% rabatu na wykończenie mieszkania. A to wszystko w inwestycji Żerniki na Nowo. Nowoczesnym osiedlu z dopracowanymi częściami wspólnymi, stworzonym z myślą o Twoim komforcie. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Po reklamie.

Jesteś nie do powstrzymania, uwierz w siebie, to Sia w Radiu Gra po 19. No to z pozdrowieniem i z dedykacją dla wszystkich, którzy nie mogą wybrać się na siłownię. Dacie radę, wierzę w was, można jeszcze zrobić małą formę na lato, a do wakacji oficjalnie jeszcze 7 tygodni, 49 dni, a bez weekendów to już tylko 35 dni oficjalnie w szkolnych ławkach. Czujecie to? No to teraz taki wstęp, wakacyjny hit, przebój pewnego lata. Last Ketchup w Radiu Gra.

0: Radio Gra FM.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.